0: Flashbellu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refreny.

kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupi dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: Kolejny dzień kierowcy będą mogli liczyć na dobre warunki na drodze. Sprawdźmy, co dziś wydarzy się w pogodzie. A zaczniemy od temperatury, która ponownie podskoczy delikatnie powyżej 20 stopni i przez cały dzień będzie sucho z dużą ilością słońca.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rewanżu za porażkę w barażach o Mundial nie było. Polscy piłkarze przegrali z reprezentacją Szwecji 1-3 w meczu Ligi Narodów. To spotkanie obserwował reporter SK Michał Skolimowski. Michale, jest porażka, no ale były też momenty dobrej gry.
4: Były, ale zdecydowanie więcej było błędów w obronie. Szwedzi szybko wyszli na prowadzenie, już w 8 minucie. Potem próbowali pójść za ciosem. Polacy to przetrwali, przebudzili się i zaczęli zagrażać bramce rywali. Krótko przed przerwą piłkę do siatki z 5 metra wpakował Szymański. To dało nadzieję na drugą połowę, ta jednak należała do Szwedów. Najpierw krótko rozegrany rzut rożny, techniczny strzał i wyjście na prowadzenie. Kropkę nad i, podobnie jak w marcu, w barażach postawił niepilnowany Jokeres. 3-1 dla Szwecji, biało-czerwoni na razie bez zwycięstwa w tej edycji Ligi Narodów.
3: Na kolejny mecz już w piątek w Warszawie z Rumunią, a późnym wieczorem zakończył się sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę lubelskiego. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj aż 5-krotnie. W pobliżu przejścia granicznego w Doruchusku uderzył rosyjski dron, a wszystkie służby na Lubelszczyźnie tej nocy były w stanie podwyższonej gotowości.
5: Wszystkie procedury zadziałały zgodnie z przewidywaniami.
3: Mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, a z powodu podwyższonego poziomu zagrożenia ewakuowano m.in. wspomniane przejście graniczne w Dorochusku. A blisko 700 zarzutów usłyszało dwóch diagnostów, którzy podbijali przeglądy techniczne bez sprawdzania stanu pojazdów. Działali w okolicach Radomia, dostali zakaz m.in. opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu. Obu grozi do 8 lat więzienia.
0: SK Koszalin News.
2: Rocna Wojtów, ponad 80 projektów w koszalińskim budżecie obywatelskim. Głosowanie potrwa do 19 października.
6: Pomysły dotyczące m.in. budowy i modernizacji infrastruktury sportowej, placów zabaw, chodników, miejsc parkingowych.
2: Mówiła Anna Makarewicz z ratusza. Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono ponad 5,5 miliona. 8 pojedynków gwiazdy światowego ringu i turniej o 100 tysięcy. W koszalińskiej hali widowiskowo sportowej odbędzie się Rocky Boxing Night, a w walce wieczoru
7: Kacper Mejna zmierzy się z byłym mistrzem świata, z Argentyńczykiem Wiktorem Ramirez.
2: Mówił Damian Zydel. Start w sobotę.
0: Jankes
8: i Wiktor
0: w Radiu SK.
9: Jest i on, dzień dobry. Jest i on, czyli wtorek, a nie ty.
10: No wszyscy my.
11: Coś ty taki zaskoczony, no.
10: A, coś tak.
9: Wtorek tak samo nas zaskoczył w kalendarzu, jak wczorajszy wynik meczu Polska-Szwecja.
11: Weź, już nie przypominaj, to było wczoraj. Teraz w wielu domach trwa prawdziwa walka. Walka z budzikiem.
10: No właśnie, skoro już nie śpię, więc dojestem w radiu. Dokończcie to, no, proszę dokończyć, no.
9: Skoro nie śpię i tutaj trzy kropeczki do uzupełnienia.
11: Mianki, ty powinieneś powiedzieć, że skoro już nie śpisz, to stawiasz wszystkim espresso, bo dzisiaj jest dzień kawy, wiesz?
10: Przerobi!
12: Na sojowym.
10: Espresso tylko czarne.
11: 664-4020-302 lub peskowy messenger. Łapcie za telefon, ta ikonka mikrofonu. No i skoro już nie śpicie, to...
13: Szwedzi, do szwedzkiego stołu nie usiądę.

0: Jak wjechała kawka.
1: Pysznie, pysznie, pysznie. Kama, jak chcesz, to twoje dopiero się robi, więc
2: jak
1: możesz
2: chcesz,
1: z mojej.
2: Napij się ode mnie.
1: Tak, dokładnie.
3: Cudownie, bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To ja może w takim razie sprawdzę, co na eskowym Messengerze. Mhm. Bo dzisiaj padło pytanie, skoro już nie śpicie, to co?
4: Cześć, Eska, skoro nie śpię, to jadę.
0: To jeszcze pytanie, gdzie? Zaglądamy na linię numer 2.
5: Skoro nie śpię, to pracuję. Kocham swoją pracę. Pozdrawiam Radio Eska i dla mnie też jedno espresso poproszę.
6: Proszę bardzo, robi się, szefie, nawet podwójne będzie.
0: Dobrze, jak to mówią w Messengerze, do 3 razy sztuka.
7: Skoro nie śpię, to jadę do pracy. Jak to mówią, ból chwilowy, chwała wieczna.
0: To ładne. Tyle lat żyjemy, nie znaliśmy tego, prawda?
3: Nie, ale brzmi co najmniej jak mój następny tatuaż.
0: To teraz wy, skoro nie śpię...

0: dajemy zdecydowanie, bo weszła ona. Aha.
1: Rozmnażamy się w studiu, rzeczywiście. No, pani Jadzia dołącza do nas. Dzień dobry. Eminem.
2: Poranne prasowanie.
3: Nie kaha, tylko Jadzia. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
3: Po kawce już?
2: Już.
3: Oglądałaś w ogóle jakikolwiek odcinek nowej edycji Tańca z Gwiazdami, bo to już chyba jest 79. edycja?
2: Nie.
3: Nie oglądałam.
0: A powinnaś.
2: To znaczy czasami tam
3: jednym
2: coś
3: okiem.
2: Spojrzę.
3: Tak włączę i od razu zasypiam.
1: Ja tam słyszałam, że ktoś tam się, stresują się bardzo, tak? Jest. Wszyscy.
3: Aktorka Iza Kuna. W ogóle
0: to jest super
3: świetna
0: aktorka,
3: kobieta.
2: No. Bardzo ją lubię.
1: Bardzo lubimy panią Izę.
3: I tak
1: oczywiście.
3: Jak w Tańcu z Gwiazdami są osoby nieznane i znane, to ta jest właśnie z tych znanych.
0: Bardziej nawet znana niż tancerz, z którym tańczy.
3: Tak.
0: No ale właśnie ona przyznała, że dla niej najbardziej stresującą rzeczą w życiu jest udział w Tańcu z Gwiazdami. No. Wy nie wiecie nawet, ile mnie to kosztuje, powiedziała.
3: Takim samym.
0: Nie.
3: Dokładnie tak.
1: Nie wiem, że ich zakłada.
3: Więc słuchajcie, skoro
1: bo tak,
3: tak okay, wielkie aktorki i osoby potrafią się stresować występem w Tańcu z Gwiazdami, to Jadziula, kiedy ty się w życiu i czym najbardziej zestresowałaś? Pamiętasz taki moment?
2: No, pamiętam, jak trzeci raz musiałam pisać maturę z matematyki.
1: Ale udało się w końcu. Brawo! 10!
3: No to dawaj jakiś trik jeszcze. Dla każdego, kto stanie w życiu przed wielkim stresem, jaki jest taki trik, metoda na to, żeby poradzić sobie z napływającą falą stresu?
2: Trzeba przy sobie nosić piersiówkę.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Żeby była jasność, na maturę bardziej polecam cyrkiel, linijka, te sprawy.
1: Ale nosić.
2: Ale nosić.
1: Nie używasz.
2: Ja nie mówię, że nosić.
1: Pozdrowienia dla ZOO. Wszystkie ZOO, które nas słuchają, to tak.

0: tylko 5 minut do godziny 7.
1: Słuchaj, sprawa jest. Gdybyś chciała dzisiaj pójść się wykąpać, no, w sensie nad morze pojechać, aha, to masz zakaz pomiędzy rowami a Jarosławcem.
0: Aha, czyli w rowach nie wolno.
1: Nie, ale kawałek dalej kąpać już możesz, także spokojnie.
2: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Rozumiem, że więcej szczegółów u Marcina Prockiego.
3: Oczywiście, Marcin właśnie kończy ciekawkę, widziałem.
1: I nakłada kąpielówki. Mhm.

0: Reklama.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie.
3: Co chcecie na obiad?
1: Demola spirale!
4: Pierogi z serem!
5: Makaron carbonara!
0: Fasolka po brytońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
6: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
11: Jeżeli jedziecie przez Kołobrzeg, warto zerknąć na znaki przy ulicy Portowej po lewej stronie w strefie A. Nie skorzystacie z płatnych miejsc parkingowych. Wszystko przez rozpoczynającą się przebudowę Portowej. Na szczęście możecie liczyć się na dużo przyjemniejsze warunki za kółkiem. Będzie słonecznie i bez opadów.
10: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje z Kościerzyny. Ruszyło śledztwo w sprawie potrącenia 3-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód. W sprawie nikt nie został zatrzymany, a ojca pokrzywdzonego przesłuchano w charakterze świadka. Plaże między Rowami a Rusinowem zamknięte, wśród nich są także te w Ustce i Jarosławcu. A to po tym, jak morze wyrzuciło na brzeg czarne grudki o zapachu ropy i smaru.
13: Do czasu uzyskania wyników badań laboratoryjnych nie jest możliwe jednoznacznie określenie, czy substancja może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub środowiska.
12: Mówi Dagmara Szerlot z Urzędu Morskiego w Słupsku. Dziś ruszy sprzątanie plaż, a jednocześnie ruszyło wyjaśnianie, skąd substancja może pochodzić.
14: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
10: SK Sport News.
12: Szwecja ponownie lepsza. W drugim meczu Ligi Narodów polscy piłkarze przegrali z nią na wyjeździe 1-3. Jedynego gola po składnej akcji biało-czerwonych strzelił Sebastian Szymański. Po pierwszej obiecującej połowie, zakończonej remisem po 1, liczyliśmy, że Polacy w drugiej pójdą za ciosem. Po przerwie to jednak gospodarze przejęli inicjatywę i wpakowali nam 2 gole. W drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina 4-2 wygrała z Rumunią.
14: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
15: Jankes, Kama i Wiktor.
16: W Radiu SK.
17: Hej, dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek, 29 września, 6.32 już.
18: Ojej, skoro już nie śpię, to powinnam pójść odebrać paczkę, bo dzisiaj jest ostatni dzień. Ojej. Żebym mogła ją odebrać, bo odeślą ją. Ojej.
17: Skoro nie śpisz, to odbierz Messengera lepiej.
18: Uwaga, halo.
19: Skoro nie śpię, to znaczy, że wszyscy wokół mnie też nie mogą spać. A i dla mnie też by się przydało espresso, ale podwójne, a najlepiej potrójne.
17: Jakbym mojego ojca słyszał. Ja wstaję, to niech cały dom wstaje.
20: Jakie to ma być espresso dla słuchaczki? Potrójne?
17: Dawaj poczwórne.
20: Pewnie.

0: Tame Impala chyba skrada się do kuchni, Jankę, po twoją kawę, tak.
1: Właśnie chciałbym wam pokazać, bo widzę, już wiem, o czym będziemy rozmawiać. Pokazuję wam mój plecak.
2: Ja ci powiem tak, znamy się nie od dziś, w twoim plecaku jest wszystko, więc mogę powiedzieć śmiało, że twój plecak może być plecakiem ewakuacyjnym.
1: Ale to patrzcie, co wyciągał, uwaga, jest.
2: Jest skarpetka.
3: Skarpetka się przyda, no.
1: Uwaga, gdyby mi mojej zabrakło, którą mam na głowie, co mam?
2: Masz drugą czapkę.
1: Awaryjną czapkę mam.
2: Bardzo dobrze.
1: Uwaga, i patrzcie na to, co mam.
2: Jedną parówkę. W otwartym opakowaniu dodam.
1: Uwaga, co jest?
2: Wiemy o tym dlatego, że Poczta Polska sprzedaje plecaki ewakuacyjne.
3: Tak, idziesz na pocztę wysłać list, a tam plecak ewakuacyjny.
1: A mają tam pomidory, bo mam pomidora znalazłem w moim plecaku jeszcze.
2: Pamiętajmy, plecak ewakuacyjny miałby być w domu na potrzebę takiego szybkiego opuszczenia domu z niezbędnymi rzeczami.
3: Słuchajcie, wiemy, co w plecaku ewakuacyjnym ma Jankę. Poznajemy za chwilę kolejne szczegóły. Ja mogę zgadywać bez żadnych podpowiedzi, co jest w plecaku ewakuacyjnym sprzedawanym przez Pocztę Polską.
1: Dawaj, co jest?
3: Przepisy siostry Anastazji.
1: Tak!
3: Kalendarz z papieżem.
2: Te cukierki!

0: Okej, 6:49, 11 minut do godziny 7.
1: All right. Happy birthday
2: to you. Michał, Michał.
3: SK budzi w urodziny.
0: Michał 37L, witamy!
1: To jest jedno z fajniejszych zgłoszeń w ostatnim czasie, bo jest krótkie, jest konkretne.
0: Na siebie.
1: Tak jest.
0: Siebie zgłosił.
1: Napisali tak. 29 września kończę 37 urodziny, obudźcie moje stare gości. Koniec zgłoszenia.
0: O, przypilnuj tego zasięgu, coś tam pozmieniałeś. Uwaga, uwaga, telefon przy uchu najlepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli.
4: Nie, dobrze, teraz jest okej?
1: No i tak.
5: Jak byś chciał, żeby obudzić twoje stare kości?
1: Najlepiej, żebyś słuchaj nas przez telefon i odsuń się od radia. Wtedy będziemy rozmawiali ze sobą w tym samym czasie.
4: Dobrze, jest okej.
5: Okay. W kwestii kości to mi się tylko przypomina, kości zostały rzucone.
1: Tak! No, jak na imprezie się dobrze bawisz, to też kości zostały rzucone pod ścianę.
4: Tak, tak, dokładnie.
0: A która kość jest u ciebie najbardziej taka, wiesz, doskwierająca? Czy to może być kość ogonowa?
4: Nie, wiecie co? Raczej... Górna część.
0: Górna część.
4: Górna część.
5: Kość górna, no jedynica. Niczego nie rozumiesz.
4: Kość górna.
0: Czy ma na myśli głowę?
1: To jest ta, na której głowa się trzyma.
0: Czyli prawdopodobnie kręgosłup.
4: Kręgosłup, dokładnie.
0: Bo jakby co, to możemy wymasować twoje stare kości i całą resztę i będzie okej. Okay. Nie wiemy,
4: nie
0: co
4: ma
0: się
4: problemu.
0: Zabrać. Czyli od góry.
4: Zgłaszam się.
0: Z góry jedziemy na dół.
1: To my skamą kości, a ty całą resztę.
4: Dobra.
0: Czyli ja stówę. Dobra, urodzinowa stówa, a was!
4: Dziękuję.
5: No i oprócz tego, że wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, to
4: dziękuję
5: wszystkiego najlepszego
4: bardzo
5: z okazji imienin, bo to dzisiaj Michała.
1: No, to jest tak zwane kombo.
4: Tak, dokładnie. Mamy w tym samym dniu imieniny i urodziny.
1: Dobra. Jak żyć? To jeszcze na koniec powiedz, jak bardzo podobał ci się wczorajszy mecz Polaków ze Szwecją.
0: Z okazji twoich urodzin.
4: Powiem tak. Było parę udanych akcji.
1: Czyli dwie.
4: Nie ukrywajmy.
0: Para to na urodzinach. Jak to na urodzinach się zdarza?
4: Ale po 21:30 niestety musiałem i spać, żeby rano wstać.
5: Spoko, nic nie przegapiłeś.
0: Michał 3-1, niech żyje nam.
4: Dziękuję.

sama, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Flow v Radiu SK, 5 minút po neznámej hodine, 7. Jest mocnej sa energia. Ja už po druhej kávce.
1: No ešte je deň kávy, więc można by powiedzieć, že šturcha podvojne.
0: A, dzisiaj deň kávy?
2: I tak zvané slavné pytanie, ej, vidieť po mne?
0: No kde?
1: Ale v związku s tým, že dzisiaj jest deň kávy, to vyšlíte na jaskowym messengerze swój numer telefonu oraz no takie zdjęcie z energią, jeżeli chcielibyście się zgłosić do zabawy 5 słów, 5 stóp.
2: Tak jest, to zdjęcie tylko po to, żeby zwrócić uwagę naszego wydawcy, Pawła. Numer telefonu po to, żebyśmy oddzwonili, bo dostaniecie 5 słów, 5 skojarzeń trzeba będzie rzucić i zgarnąć 500 zł.
0: Mam propozycję, jeśli macie pomysł na zdjęcie, można stanąć przy liczniku prądowym w domu i zrobić sobie selfie z licznikiem.
2: No i proszę, pierwszy kandydat do gry.
0: Proszę.
3: 5 słów, 5 stóp.
2: Energetyczne zdjęcie, numer telefonu, a wszystko w naszym messengerze. Zaraz gramy.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: W tej porze już ciasno na wielu ulicach w Koszalinie. Tak jest między innymi na Bohaterów Warszawy na styku z ulicą Syrenki, ale też na Lechickiej i na skrzyżowaniu 4 marca Gnieźnieńska oraz Dobrzyckiego. A jeśli chodzi o pogodę, to przed nami kolejny słoneczny i ciepły dzień z temperaturą do ponad 20 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Musimy wziąć się za granie, przyznali po meczu biało-czerwoni. Polska wciąż bez zwycięstwa w Lidze Narodów. To nie był udany rewanż za porażkę w barażach do Mundialu. Przegraliśmy na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Jedynego gola dla Polski zdobył Sebastian Szymański. Rozczarowania po meczu nie krył selekcjoner Jan Urban.
4: Ja wiem, że chcielibyśmy wszyscy zdecydowanie więcej, ja też. Może na dzień dzisiejszy? Jednak mimo wszystko Szwecja jest od nas silniejsza i przegraliśmy spotkanie.
3: A Polacy po dwóch meczach mają jeden punkt i są na trzecim miejscu w grupie. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. 13-latek, który planował atak w szkole, został przesłuchany, a zatrzymali go policjanci z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskim, mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji.
5: To od decyzji sądu do spraw nieletnich zależy, czy chłopiec wróci do domu, czy też pozostanie w jakiejś placówce, na przykład w policyjnej izbie dziecka.
3: A policjanci przeszukali mieszkanie, w którym przebywał razem z ojcem, zabezpieczono tasak, a także znaleziono w plecaku bagnet. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich i tak policjanci wpadli na jego trop. A ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu diesel może dojść do 9 zł. 30 groszy za litr. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
6: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł. 29 groszy. Za benzynę 95 zapłacimy według prognozy do 8 zł. 9 groszy. To nie jedyne paliwo, które drożeje.
7: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio.
6: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
3: A kierowcy szukają oszczędności, dlatego wzmożony ruch notują warsztaty zajmujące się montażem instalacji LPG.
0: SK Koszalin News.
2: Lucna Wojtów. Kolejne strefy płatnego parkowania pojawią się w Koszalinie. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. Parkometry staną m.in. w okolicach cmentarza.
8: Tam mamy problem. Tam jest dziki komis, który zajmuje miejsca i nie wnosi żadnych opłat za zajmowanie pasa drogowego.
2: Mówił radny Błażej Papiernik. Zarząd miasta planuje od nowego roku przejąć obsługę wszystkich płatnych parkingów w Koszalinie. Jutro sesja kołobrzeskich radnych. Wśród tematów są zmiany w budżecie, sprzedaż miejskich działek i program dotyczący depresji wśród dzieci i młodzieży. Radni zajmą się też m.in. ulgami w komunikacji miejskiej oraz nagrodami dla nauczycieli.
9: Jankes.
10: Jankes.
9: Kama.
10: Kama i Wiktor.
9: Jankes.
10: Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
11: Skoro nie śpimy, mówimy wam dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek. Ha, końcówka września, 29.
12: A wy co robicie, skoro nie śpicie?
11: No chyba ktoś Kama się odważył, skoro się obudził. Słuchaj tego.
13: Skoro już nie śpię, to chciałbym zaprosić Kamę na kawę. Kama, co ty na to?
11: A czekaj, na kawę czy na kamień?
13: Na
11: kamień z napisem LOL.
12: Państwa, na wstępnie ustalmy, myślimy, kto płaci, a potem poproszę w takim razie o pismo w trzech egzemplarzach z dołączonym zdjęciem, no, wyciągiem konta bankowego.
11: Potem
12: pocztą odpowiemy i owizo przyjdzie.
11: Popsuła. Jak na dobrym weselu. Od pięknego słuchacza dla pięknej prowadzącej. Pudzio!

0: Esugebu, esugebu.
1: 5 stów.
0: Zabieramy się za 5 stów, no i łączymy się z Karoliną, naszą słuchaczką. Dzień dobry.
2: Halo. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Fajna Karolina czy nie fajna?
3: Ja myślę, że fajna. Ja bym dał nawet 15 na 10, bo właśnie widzę przerobione zdjęcie Karoliny. Energetyczne, tak jak chcieliśmy.
0: Karolinka, fajna czy nie fajna? Fajna, tak?
2: No taka fajna.
0: No. To było pytanie retoryczne.
3: Fajna. Ludzie sami o sobie mówili, czy są fajni, czy fajnie. Nie. To oczywiście, że jestem fajny.
4: Słuchajcie, no zabieramy się na naszą zabawę. 5 słów, 5 stów. Karolina, masz szansę wygrać całkiem fajny hajs we wtorek rano. Tylko najpierw na dzień dobry powiedz nam, z kim byś chciała grać. I bardzo prosimy, żebyś odsunęła się od radia albo ewentualnie go zciszyła.
0: Zrób głośnie radio, już nikt nic nie będzie słyszał.
2: Już.
3: Słuchaj radia w telefonie, tak jest.
4: No więc pytanie. Jankes, Wiktor, z kim byś chciała zagrać?
0: Ikama, nie uciekaj. Wybierz sobie.
2: Trudne pytanie, Wiktor.
4: No to poznajcie się.
3: Karolina, powiedz w 20 sekund coś ważnego, co muszę o tobie zapamiętać, zanim wyjdę ze studia. Okej, to jest bardzo ważne.
4: No wiemy już, że jest fajna.
0: Aha, wiemy, jak że jest... trzeba, to milczę.
3: Spod Wrocławia i wiemy, że... Co jeszcze wiemy?
2: Że jeżdżę na rowerze.
3: O.
4: Super, czyli dziewczyna ma fajne łydki, czyli robi coś, czego ty, Wiktor, nie robisz.
0: To jest. Czy to jest rower taki, wiesz, jednoślad czy wodny?
2: Jednoślad.
0: No dobra, słuchajcie, czyli
4: podobnie. Wprawdzie rower wodny też robi jeden ślad.
0: To prawda. No. Nie no, dwa ślady, mam dwie płozy.
4: Wiktor, spadła stąd. My za momencik, Karolinko, damy ci 5 słów. Do każdego słowa będziesz musiała dać no, swoje własne skojarzenie. Ponieważ Wiktor to prosty chłopak, to im prościej, tym lepiej, prawda?
0: Tak, no, i dobra. Jeśli Wiktor pokryje się z twoimi propozycjami, to wtedy, no, za każde pokrycie właściwe mamy 100, a do wzięcia nawet 500. Dobra, lećmy.
4: Miarka.
2: Matematyka.
0: Okej. Dobra, zapisujemy.
4: Pianka.
2: Gąbka.
0: Dobra, zapisane, lećmy dalej. Odlot.
2: Samolot,
0: to fajne skojarzenie, no, bardzo fajne,
5: na
0: tak.
5: Inna.
4: Ściółka.
2: Las,
0: 3, tak, L-A-S. No i ostatnie słowo, pineska.
2: Tablica.
4: No i super. Mamy w takim razie twoje 5 słów, dzwonimy do ciebie dosłownie za 2 piosenki i wtedy sprawdzimy, ile z tych słów odgadnie Wiktor.
2: Super, okej. Okay.

0: podgląduje.
1: No widzę, że podgląda, no. Więc no. Też podsłuchuje, no.
0: Dobra, lecimy dalej.
1: Z nami Karolina, która dosłownie chwilę temu dostała od nas słowa, do których powiedziała swoje własne przemyślenia.
0: Do słów miarka,
1: matematyka,
0: pianka,
1: gąbka,
0: odlot,
1: samolot,
0: ściółka,
1: las,
0: pineska,
1: tablica.
0: No i
1: teraz Wiktor Brzozowski będzie próbował odgadnąć te wszystkie skojarzenia. No miejmy nadzieję, że się uda.
2: Jestem naładowany energią.
1: Karolina, jesteś z nami?
3: Jestem.
1: Weź go kopnij w tyłek na szczęście.
0: Ała! Proszę bardzo! Po przyjemnościach, okej. Okay. Zabieramy się za 5 słów. To samo skojarzenie, co Karolina daje stówkę, więc do wzięcia nawet 5 stówek. Ja obstawiam dzisiaj 4 stówy.
2: Lećmy, róbmy to.
1: Miarka.
2: Oe. Nie ma prostszych jakichś?
1: No to jest proste.
2: Proste?
1: Ale Karolina dała trudne.
2: Tak. Ja mogę zadawać pytania, na które ty możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, więc tak. Pytam się, czy to chodzi o przedmiot w szkole?
3: Tak.
1: Język polski!
0: Uwaga! Jaka się przebrałam?
2: Mój wyraz to chemia.
0: No Jezuś Maria, jak
1: matematyka!
2: Jak matematyka?
1: No, a co tam jest?
2: Miarką? Przecież miarka na chemii się mierzy, odmierza te...
1: A masz napisane tam H2O, czy masz napisane 1, 2, 3?
0: Ty tylko o piciu byś mówił.
2: To jest linijka.
0: Dobra.
1: Ej, tam weź.
0: Ale... No, miarka. Blisko.
1: Teraz będzie lepiej. Pianka.
0: Przepraszam bardzo. Troszkę mnie tutaj.
2: Czy każdy ojciec ma to w łazience? Tak czy nie?
1: Nie znam, nie znam.
2: Ale
1: aż tylu.
2: Pasuje.
1: Ale nie znam aż tylu ojców, żeby odpowiedzieć na to pytanie.
0: Dawaj, Wiktorek, strzelaj, no.
2: Pianka.
0: To pianka.
2: To pianka,
0: no.
2: Pianka.
0: Pianka?
2: Dajesz też pianka? Mogę do razu pianka powiedzieć swój pianka? Nie. Marshmallow, taka do jedzenia.
1: Nie. Co powiedziałaś, Karolina?
3: Gąbka.
2: Pianka to gąbka?
1: No.
0: Też do końca, ale co, ja tego nie... Ty kamoku masz?
2: Pianka, gąbka.
1: Tak, żeby Karolinie nie było smutno, tak odpowiem.
0: Pianka, gąbka, do końca tego też, no, to było trudne.
1: Skup się, teraz będzie łatwe.
2: Ja jestem cały czas skupiony.
1: Odlot.
0: Teraz będzie łatwe, ojej. Proszę pana.
2: No aż kusi, żeby powiedzieć odlot ściśle tajny, ale to nie jest moja odpowiedź.
1: No.
4: Miałem zaznaczać.
0: Tym bardziej, bo to są dwa wyrazy, a my szukamy jednego.
2: Tak, polecę trochę prościej. No jak jest odlot, to czym? Samolotem, samolot.
0: Tak! Ale słuchaj, że ty nie powiedziałeś łóżko, jestem zdziwiony.
2: To... Nie, mogłem powiedzieć matematyka.
0: Dawaj! O, kolejne słowo, uwaga! Ściółka. Ściółka.
1: To jest proste.
0: Kojarzysz?
1: To jest naprawdę
2: kojarzę.
1: Proste.
2: Nie wolno tam wchodzić, bo się zapali. Las.
1: Tak!
2: Dobrze!
1: I jest uwaga, teraz gra o honor. Normalnie nie bądź jak Polska w trakcie meczu ze Szwecją.
2: Dobra.
1: Pineska.
2: Mhm. Pineska.
1: Mhm.
0: No, tak.
2: Pineskę się wpina, przypina.
1: Tak.
2: Czy to jest coś, do czego się ją wpina, przypina, tak czy nie?
3: Tak.
0: Głowa?
2: Taka korkowa tablica?
1: Bezkorkowa tablica, uznajemy! I tym samym...
5: Zgarniasz
0: 300 dla was! Brawo Wiktor, brawo Karolina, brawo wy! Brawo słuchacz Radia SK. Karolcia, no gratulacje!
3: No dzięki!
1: Na co wydasz 300 złotych?
0: Jak to na co? Na gąbkę!
3: Na gąbkę!
2: Karolina, miarka się przebrała.

0: To jest Counting Stars. No, Karolina robi Counting Kasa. 300 dzisiaj rozdane. Piękna sprawa.
1: Gratulacje oczywiście cały czas. Bo kiedyś było 500? Chyba jeszcze się nie udało, prawda?
0: Jeszcze chyba nie pobiliśmy tego rekordu, żeby
1: ale
0: było oczko.
1: To się wydarzy. To się w końcu wydarzy. To jest kwestia czasu.
0: Spojrzała. Poczekajcie, aż kiedyś mnie wybiorą.
1: Wybieramy Marcina Prockiego. Za chwilę będzie u nas z newsami.
0: Tak jest. Wybór jest prosty. Newsy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Dziki jeans, dziki jeans, nie do starcia.
5: Dziki jeans, Wrangler Lee Outlet.
6: Wańkowicza 17 Koszalin,
5: dawny Pewex.
6: Zapraszamy.
7: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień Ikea w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w Galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Koszalin, nadchodzi Wielka Noc Boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
15: Jeżeli dzisiaj będziecie jechać ulicą Słowiańską w Koszalinie, uważajcie, trwa tam naprawa nawierzchni. Warto zwolnić i zachować trochę więcej ostrożności. Za to na pogodę nie powinniśmy dzisiaj narzekać. Będzie słonecznie, spokojnie i ciepło. W Koszalinie termometry pokażą nawet do 23 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. W środku była łatwopalna substancja. To informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono wczoraj przy skrzynce z przyłączem gazowym w Elblągu. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Samolot amerykańskich linii pasażerskich lecący do Nowego Jorku lądował awaryjnie na lotnisku w stolicy Portugalii. To drugi taki przypadek w ciągu zaledwie jednej doby. Samolot wrócił znad Atlantyku na stołeczne lotnisko krótko po starcie, a miało to związek z wydanym alertem dotyczącym pojawienia się problemu w maszynie.
17: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
18: SK Sport News.
16: Szwecja 3, Polska 1. Bez punktów wracają Polacy z wyjazdowego meczu Ligi Narodów. Po golu Sebastiana Szymańskiego w końcówce pierwszej połowy liczyliśmy na lepszy rezultat. Nasza gra w ataku później jednak stanęła, a Szwedzi wykorzystali błędy Polaków w obronie.
19: My musieliśmy stworzyć naprawdę znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast dzisiaj przeciwnik zdobywał je zbyt łatwo.
16: Oceniam selekcjoner Jan Urban, a po raz pierwszy w wyjściowym składzie znaleźli się Wiktor Nowak i Mateusz Żukowski. Robert Lewandowski wszedł dopiero na ostatnie minuty.
17: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
20: Jankes, Kama i Wiktor
21: w Radiu RTSK.
22: Dzień dobry, witamy. Gazetki szeleszczą i bardzo fajnie, 7.32.
23: No, ale szeleścicie również w SK-owym Messengerze.
22: Skoro wstałem, skoro nie śpię.
24: Skoro nie śpię, to znaczy, że przypominam mojemu mężowi, że jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
22: Dobrze, że mi przypomniałaś. Wiecie, kto jeszcze nie śpi?
23: No.
25: Diabeł nie śpi. Diabeł nie śpi i często przeszkadza
0: w najlepszych przedsięwzięciach.

0: Tutaj SK, 27 minut i będzie z nami godzina 8. Wczoraj graliśmy ze Szwecją. No. 3-1 się skończyło.
1: Miałeś szwedzki stół w domu?
0: Nie, byłem na lalce, na premierze. Było cudownie. Przy okazji bardzo mocno polecam. Bardzo. Wersja kinowa cudowna. Nie widziałem tej jeszcze streamingowej, ale kinowa jest wspaniała.
2: A propos Szwecji, to taka ciekawostka.
3: Kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Naprawdę?
0: To jest tego pięknego wywiadu zakochanych w sobie Filipa i Bianki.
2: I płynnie tym akcentem przechodzimy, słuchajcie, do tematów kebabów.
1: No, bo czeska policja zatrzymała jadącą z Polski Skodę.
0: Kebaba?
1: Skodę Fabię.
0: I czy jeli w środku kebaby?
1: Tak, wyprzedzasz tą historię, bo tak, auto było bez klimy, na uginających się resorach, było po dach wypchane kulami mocy, czyli właśnie mięsem na kebaby.
0: Nie, tak. Ale próbuję sobie wyobrazić Fabię, która jedzie pełna mięcha.
1: Tak. Po czeskich drogach polskie
0: i zatrzymali
1: auto.
0: Mięso?
2: Aha.
0: I co?
2: No i okazało się, że to jest właśnie sekret tego dobrego smaku w kebabie. Najpierw jeździsz Skodą po dziurach, mięso się ubija.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
1: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
2: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
12: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
13: I po reklamie.

0: Avicii czeka na miłość, Waiting for Love, ale nie wiedzą, że tu za zakrętem czai się Kamil Nosel. Miłości nie będzie.
1: Oj, ale on to wszystko z miłości robi. Co więcej, nasi fantastyczni słuchacze zgłaszają swoich najbliższych też z powodu miłości.
0: A na koniec jest...
2: Zgadza się. I za chwilę zahaczymy o rok 966.
0: Chrzest przez K?
2: Chrzest Polski będzie, tak?
0: Przyniesie słuchaczka na rękach taką malutką Polskę, a Kamil będzie wkręcał.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Ja do pani Aleksandry się dotelefonowałem, weź tu, w tę niedzielę.
5: Tak.
6: Dietetia kurialna po tej stronie, teściowa też, proszę pani. Ja telefonuję, bo tutaj nie mam jeszcze informacji odnośnie chrzestnego oraz wydanych zaświadczeń. Pani mi powie, co tam się dzieje.
5: W sensie, ja mu, wczoraj do mnie z kościoła dzwonili, ja miałam podejść i tak, akt urodzenia dostarczyć i dane chrzestnych, z tego co ja wiem.
6: No tak, ale ze strony chrzestnego ja nic nie mam.
5: Wie pan co, bo kancelaria u niego jest w takich godzinach, że on pracuje i teraz jeszcze u niego zwoliła się jedna osoba.
6: Dobra. Proszę pani, to może
5: problem.
6: Inaczej zróbmy. Ja bym dał pani listę osób, które jeszcze mogą się kwalifikować do chrztu, czyli do bycia chrzestnym. Pani by sobie ewentualnie wybrała i wtedy byśmy to ominęli tego, proszę pani, pana, chyba to jest pan Michał, tak?
5: Tak. Jak to byśmy ominęli?
6: No bo chrzest jest za chwilę. Ja nie zdążę wydruku, proszę pani, zrobić zaświadczenia dla pana chrzestnego.
5: Czyli pan Michał nie może być chrzestnym?
6: No już teraz, jak nie ma zaświadczenia, no to nie.
5: Tylko ja bym nie chciała kogoś obcego na chrzestnego, proszę.
6: Ale
5: proszę pani,
6: no to dlatego wcześniej dam pani listę, żeby pani mogła zobaczyć te osoby, ewentualnie wydzwonić te osoby i zapytać się cokolwiek o to.
5: No tak, ale co to za osoby? Przecież ja ich nie znam.
6: No ja też ich nie znam, proszę pani. Ale mam listę, które mają kwalifikacje do zaświadczenia do bycia chrzestnym.
5: Nie wiem, no nie mam pojęcia w tej sytuacji.
6: A to dawać pani listę tych potencjalnych chrzestnych, czy nie?
5: No a jeżeli nie, to co?
6: Bez chrzestnego, proszę pani, ksiądz nie da chrztu.
5: No to poproszę listę.
6: Dobra.
5: To pan mi wyśle to, czy...
6: Tak, ja pani wyślę, tylko podaj mi pani adres mailowy, ja to mailem wyślę, a i gdyby pani mogła dołączyć...
5: No. Wysłać to panu mailem, czy...
6: SMS-em, jakby tam pani.
5: SMS-em.
6: Tylko jeszcze jedna rzecz. Gdyby pani mogła mi jeszcze ze swojej strony zaświadczenie RODO dać, to ja już będę miał komplet.
5: A to co to jest, zaświadczenie RODO?
6: RODO, że pani zna przepisy danych osobowych.
5: Ja nie. Dobra, mogę do pana zadzwonić niedługo?
6: Ale w czym problem, bo chyba już sprawę załatwiliśmy.
5: No właśnie nie do końca, bo ja nie wyobrażam sobie, że był ktoś obcy chrzestny mojego dziecka, proszę pana.
6: Proszę pani, to zapytamy Krzysztofa, co on na to.
7: Wujek Krzysztof z tej strony. W Radiu SK jesteś wkręcona.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nie wiedziałem, Wiktor, że jesteś aż takim wielkim fanem Sylwii Grzeszczak.
1: On zawsze jak ją słyszę, to robi och jak.
0: Och,
1: a potem się cieszy małymi rzeczami.
2: Miota mną wewnętrznie, jak ona pięknie śpiewa.
0: Przepraszam, bo sprawdziłem, że Olaf Koc już słucha. Wypuść to.
2: Ale co innego miłość do kobiety, co innego miłość do artystki.
0: Proszę Państwa, wystąpiła artystka na antenie Radia SK.
1: To za momencik niezły artysta u nas, czyli Marcin Procki, który będzie namawiał nas na to, że fajnie byłoby ruszyć swoje cztery litery i to najlepiej w cztery litery, czyli G, U, R, Y.
2: A, i to ostatnia szansa, żeby jeszcze w słońcu pójść w Tatry.
3: Polska górą! Polska górą!
4: Kama! Kama! I Wiktor!
5: Wiktor!
4: Radio SK!
5: Radio SK!
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinnam?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków! Podwajamy wasze naklejki! Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej! Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
20: To będzie ostatnia reklama.
7: Smartowiczu, weź losy w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan www.redan.pl.
2: Kierowcy w Koszalinie, jeżeli jedziecie Słowiańską, uważajcie, trwa tam naprawa nawierzchni. Utrudnienia cały czas na Młyńskiej, ta ulica w przebudowie. Na szczęście dzisiaj pogoda będzie sprzyjać podróżom. Dużo słońca i ciepło, do 23 stopni. Zapowiada się naprawdę przyjemny dzień na drodze.
1: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Minęła ósma, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, reagowaliśmy adekwatnie do sytuacji. Procedury zadziałały, ocenia wojewoda lubelski. To po sztabie kryzysowym, który odbył się po atakach niedaleko naszej wschodniej granicy. W pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku uderzył wczoraj rosyjski dron. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Alarm we wschodniej Polsce odzywał się wczoraj kilkukrotnie, a mieszkańcy czuli się zdezorientowani.
4: Jesteśmy tu od paru dni. Jest to nowość dla nas. Widzimy też po reakcjach ludzi, którzy nie robią sobie z tego nic.
5: Piwnice też nie do końca mnie przekonują.
6: Trzeba to kontrolować po prostu i to wszystko.
3: A wczoraj między innymi przerwane zostały obrady Rady Miasta Zamościa. Radni udali się do schronu. A główny inspektorat farmaceutyczny przekonuje, że mafia lekowa powoli staje się przeszłością. Proceder nielegalnego wywozu leków jest coraz rzadszy, a w ciągu ostatnich kilku lat zamknięto ponad 100 aptek prowadzących taką działalność. Przestępcy zaczynają jednak korzystać z innych metod.
7: Obrót w paczkach, przesyłkach pocztowych, 72% więcej przypadków rok do roku ujawniliśmy.
3: Podaje Robert Michalski z Ministerstwa Finansów. Leki sprzedawane są też nielegalnie w niektórych receptomatach. A w SK News teraz Tatry, bo w górach poprawiła się pogoda, co zachęca do ruszenia na szlak. W wyższych partiach zaskoczyć turystów może jednak śnieg.
8: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu.
3: Ostrzegał Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z kolei na szlaku na przykład na Rysy przyda się już pełny zimowy sprzęt.
0: SK Koszalin.
2: Lucna Wojtów. Inauguracja roku akademickiego w Politechnice Koszalińskiej jutro w kampusie przy Kwiatkowskiego. Uczelnia kształci ponad 3000 studentów. Jak wyglądała rekrutacja w tym roku? O tym rektor Danuta Zawadzka.
9: Szczególnie nas zachwyciło budownictwo, bo to jest jakby odbudowanie tej popularności, która przez wiele lat była faktem.
2: Nowością tegorocznej rekrutacji jest kierunek inżynieria dronów. Ponad 3 miliony złotych dofinansowania na przebudowę ulicy Gdyńskiej pozyskał Białogard. Inwestycja warta ponad 6,5 miliona. Obejmie także skrzyżowanie z drogą wojewódzką numer 163.
0: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: Hej, dzień dobry, witamy wtorek i 3 minutki po godzinie 8. Za chwilę zabieramy się za kasę.
11: Będzie tysiak dla wszystkich, którzy liczą na dobre szkolne akcje.
12: No, ale najpierw oczywiście trzeba zgłosić się na sk.pl, tam wszystko znajdziecie, a potem to już tylko w swojej wyobraźni, tak?
10: Mamy dla was tysiaka, oczywiście zgłoszenie jak zwykle na sk.pl.
11: Jak ktoś spóźniony do pracy, to Justin Bieber dla niego. Sorry.

0: powiedz, Misiu. Powiedz, Misiu, która godzina? No jeden Misiu lub drugi Misiu, no.
1: To ja może. Dzień dobry. 8:09.
2: Bardzo dobrze, Misiu. 8:09.
3: Nie bądź taka Masza. Jest taka bajka.
4: Jest. Moja córka jest kiedyś oglądała, tak? No.
5: A my z kolei za młodu oglądaliśmy tego misia, co...
0: Koral Gora.
5: No właśnie.
0: I tego, co miał
5: klapnięte. Tak zwane misie z PRL-u.
0: No jak się okazuje, żaden z tych misiów by nie wygrał konkursu, który w tym momencie trwa na Alasce, bo to jest konkurs na najgrubszego niedźwiedzia i można wybrać, który najładniej się utuczył przez lato.
3: To wspaniałe, ale ja patrzę rzeczywiście na te zdjęcia i widzę, że najbardziej utyte są te, które najwięcej gryzli.

0: No i pięknie, dojechaliśmy do 8.15. Przystanek?
1: Kursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
0: Przystanek na żądanie kasy. I bardzo dobrze.
2: Tak jest. Słuchajcie, no szkolne akcje się zaczęły już na całego, bo nie tylko wróciły podstawówki i licea, wrócili też studenci. Zaczęła się też poważna praca. Weszła tak zwana ciężka jesień w życie.
3: Ty tak optymistycznie z samego rana. Z nami Angelika, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobry, witamy.
3: Ale Angelika bardzo optymistycznie. To jest dziewczyna, która ma niesamowite hobby, bo czym się ostatnio zajęłaś?
4: Ostatnio bardzo lubię grać na smartfonie, na pianinie.
2: A, i to, to jest ten sprzęt, który pomaga ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Właśnie smartfon?
4: Dokładnie tak. Okay. Bardzo to lubię. Chciałabym kiedyś grać na prawdziwym pianinie, no na razie musi mi wystarczyć smartfon, co prawda. No bo jednak pianino to duży wydatek, no i nie miałabym gdzie go pomieścić.
2: Jakby to moja babcia powiedziała, zobaczcie co za czasy, ty, słuchajcie, całe pianino właśnie zmieścili w telefonie.
0: No, no, znalazłem takie pianinko wirtualne tutaj.
5: Możecie
0: w moim
5: uczyć
0: telefonie
5: się razem.
0: Piękne, super.
6: Jego, no rewelacja, dobra.
3: Angelika, no to my ci życzymy w takim razie dużego relaksu, tylko pytanie, od czego ty się musisz tak relaksować, dziewczyno?
4: Pracuję przy egzekucji administracyjnej, także no, trochę stresuję.
3: Dobra.
4: Nie groźnie, ale nie jest.
3: No poczekaj.
4: Aż
3: tak
0: egzekucja.
2: No. Egzekucja, a potem pianino.
0: Ja kiedyś widziałem to w telewizji, no. Był taki film.
2: Egzekucja do dźwięków pianina.
0: Ostatni Mohikanin, tam były też te egzekucje.
3: Nie, w ogóle ja mam takie wrażenie, że słowo egzekucja to już w ogóle sprawia, że ja mam ciarki tak naprawdę na plecach i nie są one do końca przyjemne, więc żebyś faktycznie mogła się odstresować, to zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na mediaexpert.pl, na przykład na smartfon Motorola.
4: Wow! Super, cieszę się!
0: Wygrałaś sobie 100 lat, niech pięknie żyje nam. Gratulacje oczywiście na owację. A masz, dobra, nie będziemy pytać o to, żeby teraz zagrała coś, tak? Nie mamy czasu już?
2: No Jankes, wystarczy, że ty nam zagrałeś całe wejście.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Janki od samego rana cały czas przeżywa lalka to, lalka tamto. I nie chodzi o tą dmuchaną, chłopie, tylko o tą, co w kinach.
1: W twoim wieku jeszcze lalki ci w głowie?
2: Ojejgo, i to bardzo. Naprawdę od wczoraj jestem wzruszony, jak patrzyłem na tę lalkę. Lalka kinowa wersja, która jutro się pojawi w kinach. Wczoraj miała miejsce oficjalna, taka piękna.
1: A ty już byłeś, podglądałeś.
2: Byłem, widziałem w Teatrze Narodowej Opery. Proszę.
1: Popcorn dawali?
2: Nie były śliwki w czekoladzie, nie było popcornu. Naprawdę, ale bardzo mocno polecam. Naprawdę coś fantastycznego, serio.
0: Ty
2: bardzo
0: książkę
2: mocno
0: byś przeczytał, a nie do kina chodził, naprawdę.
2: No to łatwiej trochę, nie?
1: Jak jest taka z obrazkami, to mi dajcie. Jankes.
3: Kama i Wiktor.
2: A wiecie, jak się kończy?
4: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Motorola.

0: So don't call me up.
1: Reklama.
2: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
3: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
4: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
3: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
4: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
8: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
9: Jeżeli dziś ruszacie w drogę po Koszalinie, pamiętajcie o utrudnieniach. Na Słowiańskiej trwa naprawa nawierzchni, a Młyńska cały czas jest w przebudowie. Na szczęście pogoda nie powinna sprawiać żadnych niespodzianek. Będzie dużo słońca i ciepło. Temperatura w Koszalinie sięgnie 23 stopni Celsjusza.
16: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 8.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Podkarpacie pożegna dziś księdza Stanisława Zbojnowicza. W Grzęsce odbędzie się pogrzeb duchownego, który zmarł po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu. Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. A Polska należy do unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku abstynentów przybywało szybciej tylko w dwóch krajach Unii. Do sporadycznego sięgania po kieliszek przyznaje się 44% badanych, a jak podaje dziś Puls Biznesu, 35% deklaruje abstynencję. A lot SpaceX zakończony sukcesem. Rakieta Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Z powodu problemów z jednym z silników lot skrócono, a po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku.

0: mamy już ten fantastyczny dzień, który nie jest poniedziałkiem.
1: Wtorek, okres przejściowy pomiędzy jednym a drugim weekendem.
2: Fajne są to okresy przejściowe, prawda? Ładna pogoda, jest cudownie, zapraszamy.
1: A skoro już w tym okresie przejściowym wstaliście, to...
3: No cześć, skoro już nie śpię, a nie śpię długo, bo pracuję od trzeciej i jeżdżę i słucham waszych fantastycznych hitów. Jak rozdajecie już kawę, to dajcie też również ode mnie temu, komuś, kto układa wam listę.
2: A, damy...
1: Na Pawełka, dyrektora muzycznego.
2: Damy kawka. To nagranie oczywiście, a to później.
4: No i co zaraz będzie?
1: Czekam, aż postawisz kropkę. Dawaj, no, uwaga.
4: Długo byś mi się wypisał.

0: Lubię to, lubię playlistę Radia SK. 37 minut po 8.
1: Słuchajcie, jesteśmy znowu najlepsi.
2: Jej, kocham nieustające pasmo sukcesu. No.
1: Może nie w meczu Polska-Szwecja, ale coraz mniej 30-latków w Europie ma swoje własne mieszkanie. Ale uwaga, tutaj wjeżdżamy na białym koniu, cali na biało. Polska wyłamuje się z trendu. W naszym kraju własne mieszkanie posiada prawie 80% osób w wieku 30-39 lat. To jest coś, co jest ewenementem na tle Europy Zachodniej.
0: To się nazywa nasz polski kult betonu. Jak tylko masz coś odłożone, to w beton.
1: Beton.
2: No dobrze, no to skoro stać nas na własne mieszkania, to tym bardziej możemy sobie pozwolić na benzynę za dychę,
1: nie? Nie.
2: Proszę
1: mi nakapać całe mieszkanie benzyny.
2: Płacz.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
6: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
8: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway jest silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
12: I po reklamie.

0: Ej, zacząłem tańczyć, bo wiem, o czym będziemy mówić. A! Ogonek się krepa, widać ogonek, macham ogonekiem.
1: Szypniemy cię pasami w samolocie do fotela, ja nie będziesz tańczył.
0: Ostatnio jak leciliśmy na odlot Świetle Tajne, to ja wiem, co wy zrobiliście z moją buźką.
1: Tak, no. Turbulencje były w środku w samolocie, a nie na zewnątrz.
2: Słuchajcie, zapraszamy was do tego, żebyście wskoczyli na Eskowego Instagrama. Tam jest rolka z naszego ostatniego odlotu Świetle Tajne.
0: Jeżeli
2: ktoś nie jest jeszcze przekonany, to jak to odpali, to na pewno się zapali, bo było ekstra.
0: To za małe słowo, kama ekstra.
2: Epicko, fantastycznie.
0: Można by naprawdę jeszcze dłużej. Zresztą przypomnijmy sobie, jak wręczyliśmy nagrodę Michałowi, naszemu słuchaczowi ostatnio, prawda?
2: Zabieramy was na pokład samolotu.
0: Yeah!
3: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
2: Emocje wielkie jak na paralotu.
3: Jezu!
1: Michał do dzisiaj pisze na naszej WhatsAppowej grupie, gdzie jesteśmy z słuchaczami i cały czas podgrzewamy atmosferę. Najważniejsza informacja na teraz jest taka, że zbieranie nowej grupy wyjazdowej już się rozpoczęło.
2: No właśnie, zapraszamy do tego, żebyście wrzucali zdjęcia swoje oraz zdjęcia osób, z którymi byście potencjalnie chcieli polecieć z nami. Nadal nie wiadomo dokąd. Na tym polega całe, uwaga, słowo klucz, jajo. Na następnie.
0: Kiedyś, to słuchajcie, poznacie temat związany z tak zwanym jajkiem, ale to trzeba wejść do naszej grupy, pojawić się podczas kolejnego odlotu.
1: Wchodzicie do apki, zgłaszacie się na odlot Świetle Tajne. Wiemy, że już wkrótce, wiemy, że w październiku polecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale z kim chcemy się dowiedzieć od was.
2: No właśnie, wskakujcie, dajcie znać, dajcie się wybrać, no i lećmy wszyscy razem w nieznane.
4: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot Świetle Tajne.
0: Nie patrzcie, to moje. A zresztą.

0: 9 już za chwilę w kalendarzu. Zaraz obok dnia kawy schował się jeszcze dzień hipochondryka. I ani razu nie usłyszałem od Jankesa, że boli go kolano.
1: Byłem u lekarza i dał mi dobre leki.
0: A, już nie było.
1: Słuchajcie, tak, rzeczywiście. No. Ale no dobra. Nie o tym,
2: twoja
1: nie o moim
2: recepta
1: kolanku.
2: W ogóle nie potwierdza twojej hipochondrii. W ogóle.
1: Tak, za chwilę godzina 9, fajnie, że z nami byliście. I za chwilę ciąg dalszy nastąpi oczywiście.
0: Tak jest, za chwilę w końcu radio będzie radiem. No, się zacznie porządne granie i gadanie, a nie to, co ci tam na tym poranku.
2: A my idziemy na zebranie z szefem.
1: No to kto wie, może do usłyszenia jutro.
0: Miło było, to był ostatni program w Esce, który dzisiaj poprowadzili Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu Esca.
2: No do pierwszego jeszcze chwila, wyluzuj.
1: No właśnie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
18: Na koszalińskich drogach bez większych zmian. Słowiańska nadal jest miejscem naprawy nawierzchni, a na Muńskiej trwają prace związane z przebudową. Poza tym zapowiada się przyjemny dzień. Będzie dużo słońca i ciepło. Termometry pokażą do 23 stopni. Pogoda zdecydowanie sprzyjać będzie podróżowi.
17: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
19: 9 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Sprawa 13-latka będzie rozpatrywana w sądzie rodzinnym. Chodzi o zatrzymanego przez policjantów z Wąbrzęźna w Kujawsko-Pomorskiem. Chłopiec planował atak z użyciem bagnetu w swojej szkole. Wiemy, że przyznał się i złożył wyjaśnienia. O czym więcej reporterka Eski Marta Łazarska.
20: Treść tych wyjaśnień nie jest na ten moment znana. Wiemy na pewno, że czynności przeprowadzone przez policję trwały przez cały poniedziałek. 13-latek na ten moment znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Policja jeszcze wczoraj wieczorem dostarczyła do sądu rodzinnego materiały z wczorajszych czynności.
19: Obniżki na stacjach jeszcze nie teraz. Rekordowe ceny paliw na rynkach światowych utrzymają się jeszcze pewien czas, mówił premier w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Donald Tusk przypomniał też, że obecnie na podpis prezydenta czeka ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
21: I wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu, tak jak kilka miesięcy temu, te ceny regulowane, a więc państwo będzie decydowało, a nie stacja benzynowa, o tym, że ceny są niższe o tyle, o ile my dołożymy pieniędzy z tych nadzwyczajnych zysków.
19: A to drugie podejście do wprowadzenia ustawy. Wcześniej prezydent skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Turcja najczęściej wybierany przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazła się Grecja, a na trzecim Bułgaria.
22: SK Koszalin.
0: News.
18: Na Wojtów, kierowcy w Kołobrzegu mogą już korzystać z wyremontowanej ulicy Żółkiewskiego. Przebudowano jezdnie i chodniki, uporządkowano miejsca parkingowe. Co jeszcze?
2: Skorygowana została cała trasa przebiegu tej ulicy, dzięki czemu ten ostry zakręt stał się bezpieczniejszy.
18: Mówiła prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. Inwestycja kosztowała prawie 1,5 miliona złotych. Będzie okazja, by poznać lokalne firmy, znaleźć ciekawą ofertę, a być może także nową pracę. 25 października w hali widowiskowo-sportowej odbędą się koszalińskie targi przedsiębiorczości.
5: Znam takich, którzy świętują codziennie, ale dziś można świętować na dwa sposoby. Albo nie pijąc, albo pijąc więcej kawy. Tylko kawę miałam na myśli, bo dzisiaj dzień kawy jest w kalendarzu. 2 minuty po godzinie 9:00 na rozbudzenie Damiano David, The First Time w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze to brzmi na 18 minut, nawet 19 już. Po 9 w Radiu SK Kygo, Max Maknoun, Take Me Back. To właśnie gramy. To teraz gramy 30 sekund tylko dobrych informacji, bo może nikt nie prosił, ale być może każdy potrzebował. Jutro w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania układu oddechowego. Akcja ma pomóc wcześniej wykrywać poważne choroby płuc i oskrzeli można szukać we własnych miastach. Ubrania i buty potaniały. W sierpniu ceny odzieży i obuwia spadły, o uwaga, 0,7% miesiąc do miesiąca. O tyle samo potaniała żywność, a w polskich szkołach w tym tygodniu ruszył tydzień budowania relacji i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Dzieci mają uczyć się, jak reagować na przemoc, na wykluczenie i jak budować relacje oparte na szacunku i empatii. Niektórym dorosłym też by się przydało. Jutro wracamy z porcją dobrych informacji.
1: Autopromocja.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże Ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wygenerowano z AI.

0: kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Koszalin, nadchodzi Wielka Noc Boksu.
3: Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Wiktor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektów w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd. Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
3: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty. Poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Serdok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

się w Essence. Jej to w ogóle nie trzeba przedstawiać, dlatego że znają cały świat. Swifties chyba zadowolony od piątku, dlatego że Taylor Swift wydała dodatkowe numery do płyty, która już się ukazała. Zrobiła niespodziankę fanom i tym sposobem dostaliśmy Patient Zero od Taylor Swift. Może się kojarzy dla mnie najlepiej, patrząc na rok 2020, ale przekaz tego kawałka jest nieco inny, więc gramy w Radiu SK.

SK Koszalin. Let's get it started in here. And the bass keeps

0: Wydaje mi się, że Let's Get It Started to jest idealna piosenka na to, żeby wystartować gdzieś. Gdzieś w nieznane. A właśnie, a propos Black Eyed Peas za nami, a przed nami odlot ściśle tajny, do którego możecie dołączyć, dlatego że ekipa Poranka zabierze was na weekend. Dokąd? No sami chcieliby wiedzieć, bo oni nie wiedzą. Wy też nie wiecie, więc jest 1-1. Wystarczy, że się zgłosicie, pobierając aplikację Radio SK, a potem zgarniecie dwa miejsca w samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego i się pojawicie na lotnisku, a tam dopiero wszystko okaże się jasne. Ale wiemy z poprzednich edycji tej akcji, że naprawdę zabawa jest świetna. Odlot ściśle tajny, pobieracie aplikację i odlatujecie. Alex Warren, Ordinary, za chwilę wesce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Drodzy mieszkańcy,

0: Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekao.pl.
2: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dziki jeans, dziki jeans, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki, dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!
7: I po reklamie.
8: Is my

0: Chosza, to ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych szefów, którzy albo zadzwonili, albo napisali mail, albo na Teamsach wam to wrzucili, albo po prostu przyszli, mówiąc, że mają takie jedno dodatkowe zadanie. Cichosza, drodzy panowie i panie. 5 minut do 10, po 10 gramy kolejne hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
18: Na początek coś dla tych, którzy dzisiaj ruszają samochodem po Koszalinie. Na Słowiańskiej drogowcy łatają dziury, a na Muńskiej trwają prace związane z przebudową tej ulicy. Warto zwolnić w rejonie robót. A później już tylko dobre wiadomości. Dzisiaj dużo słońca, błękitne niebo i temperatura sięgająca 23 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
19: 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia w Jaworznie. Nie żyje 69-latek, a w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. Do dramatu doszło w jednym z mieszkań na osiedlu Łubowiec.
20: Pomiędzy uczestnikami spotkania miało dojść do sprzeczki, w trakcie której 69-latek został ugodzony ostrym narzędziem, w wyniku czego zmarł.
19: Mówi Justyna Wiszowaty z policji w Jaworznie. Zatrzymani zostaną dziś doprowadzeni do prokuratury. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie w włączona do trwającego już śledztwa. Ustalił to w prokuraturze nasz reporter, a chodzi o cyberatak na firmę Kubusoft. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Co dotychczas ustalili śledczy?
0: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów.
19: No właśnie w tej chwili rusza generowanie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych. To 300 zł dopłaty na jesienny wypad na Warmii i Mazury.
16: Dzięki temu mamy nadzieję, że ten sezon turystyczny nam się wydłuży i dzięki temu też baza turystyczna zwiększy swoje przychody.
19: Mówi wicemarszałek województwa Robert Turlej, a zapisy odbywają się na stronie czekwarmiamazury.pl.
21: SK Koszalin. Sport.
18: Lucyna Wojtów. Niedziela zapowiada się w Koszalinie pod znakiem piłki ręcznej. Kibiców czekają dwa spotkania. Najpierw na parkiet wyjdą szczypiorniści Gwardii Koszalina. Wieczorem o ligowe punkty powalczą szczypiornistki. O godzinie 15 Gwardia w hali przy ulicy Fałata zmierzy się z drużyną z Gorzowa. Koszalinianie po trzech kolejkach zajmują szóste miejsce w tabeli i liczą na przełamanie. Rywal pozostaje w tym sezonie niepokonany. O 19 rozpocznie się z kolei spotkanie zawodniczek piłki ręcznej Koszalin ze SPR-em Olkusz. Koszalinianki mają już na koncie pierwszy punkt w lidze centralnej, zdobyty w ostatnim meczu po rzutach karnych.
22: 2 minuty po godzinie 10. Keanu Silva, Shawn Mendes, Madonna, Margaret. To jest plan i oni są już z nami w pracy. Wy też prawdopodobnie jesteście, więc jesteśmy w tym wszyscy razem. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Wasted Nerly na antenie Radio SK, 16 minut po godzinie 10. Nie wiem, czy to są dobre, czy złe informacje. Próbuję to przeanalizować, ale może mi w tym pomożecie. Okazuje się, że nasz organizm ma taką domyślną wagę, czyli to, ile mamy ważyć, do której zawsze będzie dążył. To jest zapisane niejako w naszych genach, tak przynajmniej twierdzą naukowcy, więc niezależnie od tego, czy będziemy od tej wagi szli w górę czy w dół, to jest jakaś wartość, z którą nasz organizm na wadze będzie czuł się najlepiej, nie mówię o głowie, tylko o ciele, i do której będzie z uporem maniaka dążył, niezależnie od tego, czy będziemy chudli, czy będziemy tyli. Dobra informacja, jakby nam się przybrało w górę. Zła, no bo to oznacza, że poniżej pewnej wartości, nawet gdybyśmy chcieli, wcale tak łatwo nie będzie można zejść, bo nasz organizm będzie kurczowo trzymał się tych konkretnych cyfr na naszej wadze. Z drugiej strony dobre to wytłumaczenie, dlaczego forma na lato znowu nie zrobiona. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Koszalin, nadchodzi Wielka Noc Boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
5: I po reklamie.

0: Dajcie znać wszystkim tym, którzy mają wyciszony telefon, a jeżeli to wy macie zawsze wyciszony telefon, to zróbcie głośniej. Britney Spears, Womanizer. Za nami w Radiu SK 23 minuty do 11, dlatego że okazuje się, że telefon w trybie cichym to oznaka ludzi, którzy dbają o siebie. Niezależnie od tego, czy macie ten telefon wyciszony przez cały czas, czy tylko używacie trybu cichego, na przykład w momentach pracy albo potrzeby skupienia, to bardzo dobrze o was świadczy, dlatego że wyłączenie powiadomień w telefonie po pierwsze poprawia koncentrację, po drugie zwiększa obecność tu i teraz, po trzecie, uwaga, wspiera rozwój inteligencji emocjonalnej i nam go pozwala budować, a po czwarte w końcu obniża także poziom stresu. Ja mam tak na razie czego? Telefon wyciszony cały czas, bo jak przyjdzie jakaś awaria z pracy, to po prostu czasem lepiej nie słyszeć i nie wiedzieć. To tak a propos obniżania poziomu stresu. Polecam.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
3: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
4: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
9: To będzie ostatnia reklama. Renu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
11: I po reklamie.

0: Deli Supreme, MJ Deli w Radiu SK 5 minut do 11. Skoro dzisiaj jest dzień kawy, to czekam na głosówki na SK-owym Messengerze od was z przepisami, ja muszę iść po kawę ewidentnie, z przepisami na waszą ulubioną kawę. Przepisy na waszą ulubioną kawę głosówką na SK-owy Messenger. Wysyłacie?
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
20: Dzisiaj pogoda zdecydowanie zachęca do ruszenia w drogę. Dużo słońca, ciepło i przyjemnie. W Koszalinie temperatura sięgnie nawet 23 stopni. Na drogach jednak bez większych zmian. Na Słowiańskiej trwa naprawa nawierzchni, a na Muńskiej wciąż prowadzone są prace związane z przebudową.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
18: A na zegarach 11 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier Donald Tusk liczy na podpis prezydenta pod przyjętą przez parlament ustawą o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Szef rządu odniósł się do sprawy w wystąpieniu przed trwającym właśnie posiedzeniem rządu. Pieniądze z tych zysków miałyby sfinansować kolejny program na wzór CPN i obniżyć nieco szybujące ceny na stacjach. Prezydent zaproponował tymczasem swój program pod nazwą PKN, czyli paliwa kosztują normalnie. Premier na sprawę patrzy krytycznie.
21: Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował ludzi kolejne tygodnie bardzo wysokich cen na stacjach benzynowych i bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
18: Mówił premier Donald Tusk, a decyzję prezydent ma podjąć jeszcze w tym tygodniu. Teraz pilne informacje z dróg. Do poważnego wypadku doszło na A4 w Małopolsce. Między węzłami Krachów, Balice a Kraków-Bielany w kierunku Katowic zderzyły się 4 samochody. Utrzymuje się tam 10-kilometrowy korek. A Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju ATP w Chengdu. Zmierzy się w nim z Alejandro Davidowiczem Fokiną. Polski tenisista stanie przed szansą wywalczenia 9. tytułu w karierze. Hurkacz z Hiszpanem mierzył się wcześniej 6 razy, a 4 z tych pojedynków przegrał. Początek finału o 13.
22: SK Koszalin News.
20: Luzna Wojtów. Ponad 600 litrów alkoholu przejęli funkcjonariusze w Koszalinie. Zatrzymano 55-latka, u którego znaleziono także butelki, nakrętki i etykiety sugerujące przygotowanie alkoholu do sprzedaży. Część zabezpieczonego trunku miała aż 96%. Mundurowi zajęli również blisko 60 tysięcy złotych. Rusza przebudowa ulicy Portowej w Kołobrzegu. Samochody nadal mogą tamtędy przejechać, ale trzeba ominąć wygrodzony teren. Nie można też parkować na wyłączonych miejscach po lewej stronie ulicy. W strefie A powstanie tam nowy chodnik, ścieżka rowerowa i zieleń.
0: 2 minuty po godzinie 11. Ważne przesłanie od Agnieszki teraz.
23: Każda kawa jest dobra, jak jest gorąca.
0: Życzę Wam dzisiaj gorącej kawy, choć wiem, że niejedna już wystygła w natłoku obowiązków. Dawid Podsiadło, sezon już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: HB Ecstasy w Radiu Bezkawy. Mam o wasz przepis ulubiony na idealną kawę, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Kawy. 17 minut po 11. Nie wiem, ile już filiżanek wam zeszło w ciągu tego dnia, ale czasami są takie dni, kiedy na jednej się nie kończy. Ktoś napisał, moja ulubiona to kawa kuloodporna, czyli kawa z łyżeczką masła albo oleju kokosowego. Brzmi może nie najlepiej, ale podobno daje dużo dobrego dla zdrowia i czasami stosuje się ją przed treningami. Według badań to mężczyźni sięgają częściej, stereotypowo oczywiście, po czarną kawę, kobiety po kawę białą, ale generalnie jako Polacy raczej pijemy kawę na bazie mleka, ewentualnie mleko z dodatkiem kawy, bo te napoje mleczne tak zwane, czyli na przykład cappuccino, gdzieś królują. Proszę pamiętać, według Włochów po 13 cappuccino już niedopuszczalne i poproszenie o to w knajpie może być największym faux pas. Czasami poproszenie kogokolwiek o kawę może być największym faux pas, zwłaszcza jak jest w ferworze swojej własnej pracy i nie zdążył wypić nawet łyka.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot Opel Citroen Mojsiuk, Stare Bielice Koszalińska 89. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK.

0: Jak to było? Jeszcze wszystkich świętych, potem święta Bożego Narodzenia, Sylwester, przeżyjmy wszystkie pytania o to, co robimy, nowy rok i od nowa cały ten kołowrotek i kalendarz nowy trzeba będzie kupić. Są tacy, którzy wciąż korzystają z kalendarzy papierowych i to podobno dużo o nich mówi. Uwaga, to nie jest przejaw staroświeckości, lecz świadome dążenie do prostoty i skuteczności, jeżeli ktoś używa papierowych kalendarzy, dlatego że skoro zapisuje się w papierowym kalendarzu, to ma się poczucie większej sprawczości i, co ciekawe, wzrasta prawdopodobieństwo wykonania tych zadań, które sobie do kalendarza wpisaliśmy. O ile tylko dobrze przeliczycie siły na zamiary, bo kiedy prowadziłam papierowy kalendarz, to potrafiłam wpisać tam na jedną dobę zadania na jakiś tydzień i potem się dziwiłam, że nie idzie.
1: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
2: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
3: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
4: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w eskowej apce.
5: Słuchaj nas od rana.
4: I leć z eską w nieznane!
6: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
9: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Wiktor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
13: Kontra Barcelona.
12: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
16: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
18: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
20: I po reklamie.
21: Esko.

0: Wróciła ta pani Tom Low, Talking Body w Radiu SK, 6 minut do godziny 12. Siedzi Rafał Adamczak na kanapie, ale jeszcze nie wstał. Nie wiem, nie zaczynasz dzisiaj programu? Poczekaj, mikrofon się włączy, to się coś wypowiesz.
1: Za chwileczkę się ogarnię, ale jak już wywołałaś do tablicy, jestem gotowy, zwarty, będę działał.
0: Zapraszam, hitów dużo ma, premiery też chyba ma i nawet ma nagrody. Dzisiaj wjeżdża, prawie cały na biało, z czarnymi serduszkami, cokolwiek one nie oznaczają. Po 12 kolejne hity w Radiu SK gramy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
8: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
9: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dziki jeans. Nie do starcia. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Poprzeczna 6.
16: Dzisiaj temperatura pójdzie w górę i na termometrach zobaczymy powyżej 23 stopni. Przed nami pełnia babiego lata. Pogodnie, słonecznie i bardzo przyjemnie. A jadąc ulicami Koszalina, pamiętajcie o robotach drogowych i utrudnieniach na ulicy Młyńskiej.
15: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble. Salon firmowy Mebli Versal. Best Meble. Koszalin, Poprzeczna 6.
17: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Opiekunka trafiła do szpitala, a 11 dzieci ma lekkie stłuczenia i obtarcia. Wypadek w Osowcu, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Autokar, który wiózł uczniów podstawówki, wjechał w ciężarówkę przewożącą koparkę.
18: Autokar prawym przodem był wybity w samochód ciężarowy tuż za jego kabiną na wysokości przewożonej na samochodzie ciężarowym koparki.
17: Relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana, dzieci czekają teraz na transport powrotny do szkoły. pożar w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Trzeba było ewakuować 30 podopiecznych.
0: W jednym z pokoi doszło do nagłego zapalenia się nieznanej substancji. Na miejscu trwają czynności policjantów, strażaków.
17: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Rozeszły się jak świeże bułeczki. Za nami pierwsza tura warmińsko-mazurskiego czeku turystycznego. W 3 minuty skończyły się bony dla osób pełnoletnich, mówi Marlena Rogowska, wiceprezes warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej.
14: I tutaj na czeki przeznaczyliśmy 442 500 zł i wygenerowanych zostało 1475 czeków.
17: A po niespełna 9 minutach skończyły się czeki dla seniorów. 300 zł można wykorzystać na co najmniej dwa kolejne noclegi w wybranym obiekcie, który bierze udział w akcji.
15: SK Koszalin. Na czasie.
16: Więcej dni, więcej spektakli. Młodzi twórcy na scenie. Tak zapowiadają się tegoroczne koszalińskie konfrontacje młodych. Teatr. Festiwal w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym potrwa od 20 do 25 października. W konkursie zobaczymy 8 spektakli reżyserów młodego pokolenia. Między innymi z Krakowa, Poznania, Łodzi, Warszawy i Torunia. Będą różne gatunki, różne formy i okazja do spotkania z twórcami po przedstawieniach. Na finał już poza konkursem zaplanowano Prawdę w reżyserii Wojciecha Malajkata. Szczegóły na stronie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
19: Wiecie, co lubię w swojej pracy? Że jak sprawiam wam przyjemność, to i mi jest przyjemnie. Mało tego, wiem, że lubimy dokładnie to samo i mam na myśli hity na czasie. Temper City, Self-Aware. Tak zaczynamy tę popołudniową już godzinę i porę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak mam przy okazji tego kawałka Ochota na Weekend już teraz się uruchomiła, ewentualnie ochota na więcej takiego dobrego klubowego grania, między innymi od Armina Van Burena, to oczywiście SK Live Remix wam polecam. To są wydarzenia antenowe, które u nas w Esce startują, no tak, żeby weekend mocno poczuć i klubowo już w piątek od godziny 20 i także w nocy z soboty na niedzielę od północy, wtedy SK Live Remix w Radiu SK króluje. Gdybyście jednak nie mogli się doczekać, to polecam stację SK Live Remix w naszej eskowej apce. Możecie sobie odpalić, kiedy tylko chcecie. No ale jeżeli zostaniecie z nami tradycyjną tutaj formą radiową i hitami na czasie, to gwarantuję, że będzie miło, będzie lżej do fajrantu, będzie przyjemniej, a gdybyśmy ten nasz czas pracy ewentualnie przy wszystkich codziennych obowiązkach mieli, no nie wiem, do lotu samolotem porównać, to umówmy się, że w tym momencie już personel pokładowy kończy serwis i powoli nasz pokład jest przygotowywany do lądowania, prawda? Zresztą lądowanie to wiadomo jest moment, kiedy wychodzimy z pracy albo już zamykamy obowiązki zawodowe na dzisiaj. To co? To jesteśmy na to umówieni, tak? Ale na razie jeszcze lecimy, więc powoli zniżając się, jednak musimy do tego lotniska dociągnąć. Za chwileczkę Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Ach, piękna to piosenka.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
7: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
6: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
7: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
12: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
13: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie?
4: Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa. Już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk. Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
5: I po reklamie.

0: 12.30, to jest Teska, to są hity na czasie, Dua Lipa i Houdini. Tak, tak, wiem, bo tu się kurierzy dobijają i odzywają, że oni dzisiaj święto mają. Faktycznie dzisiaj dzień kuriera i przewoźnika i na pewno do tego tematu i do tematu, drodzy kurierzy i kurierki, do tematu waszego święta powrócimy, ale teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A to jest to, grać po nowości jest dużo, a na nowości miejsce na antenie eskowej jest zawsze. Teraz artystka, którą znacie doskonale z występu w szeregach Blackpink, czyli Rosie, tym razem daje nam numer New Trick i mamy tu więcej gitarowego grania, trochę inne brzmienie, bo sama Rosie przyznaje, że chciała tym razem zrobić coś mniej smutnego. Ja trochę podsłuchałem i mogę powiedzieć, że jej to się udało, bo zaraz się przekonacie i usłyszycie. Ciekawostką jest, że teledysk do New Trick w całości został nakręcony jednym z najnowszych smartfonów, który to niedawno miał swoją premierę. Takie rzeczy się dzieją technologiczne również w muzycznym świecie, świecie show biznesu. Ale jak brzmi New Trick? Od Rosie przekonacie się już teraz.

0: A może ktoś w pracy ma taki czas i chciałby, żeby nie przeminął. Ciekaw jestem. Sydney Polak i PZ z klasykiem Otwieram wino w Radiu SK. To są hity na czasie. Słuchajcie, drodzy kurierzy, drodzy kurierki, drogie kurierki. Czy w waszej historii, w waszej pracy zdarzyło się coś takiego, o co zostaliście poproszeni na przykład przez klienta i nie miało to związku ani z waszą pracą, ani z waszym fachem, ani z przesyłką, którą dostarczyliście? Na przykład, to jak pan tu jest, albo jak pani tu jest, to bardzo proszę... I tu postawię trzy kropki, a wy tę historię dokończcie. Czy macie w swojej pracy taką historię o jakieś zdarzenie, o które zostaliście poproszeni, dość nietypowe i niekoniecznie związane z waszym fachem? Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Mama! Cześć, kochanie.
16: Co chcecie na obiad?
17: Pierogi z serem!
18: Makaron carbonara!
19: Fasolka po bretońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
19: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
20: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
21: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Maina kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
22: To będzie ostatnia reklama. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
23: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
24: I po reklamie.

0: Bez końca. Nasz dobry znajomy Oskar Cymes bez końca w Radiu SK. To są hity na czasie. 5 minut zostało do godziny 13, a ja w myśl tej znanej zasady...
1: Ja jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
0: Zapytałem nie tylko kobiety, nie tylko nasze słuchaczki, ale i słuchaczy. Z głównym wskazaniem na kurierów, bo oni dzisiaj mają swoje święto. Czy wam się zdarzyło, że w pracy musieliście albo zostaliście poproszeni o zrobienie czegoś innego niż na przykład by się wydawało, że tylko dostarczenie przesyłki bądź paczki? Nie wiem, klient na przykład próbował was wykorzystać do tego, żeby psa wyprowadzić na spacer, albo jakieś inne zlecenie miał. Okazuje się, że Dawid, który kurierem nie jest, ale w swojej pracy miał pewną przygodę.
2: Kiedyś pracowałem na wsi w sklepie spożywczym. Jakaś starsza pani przyszła zapytać, czy mogę jej wkręcić żarówkę, i poszedłem i wkręciłem.
0: No i elegancko. I mam nadzieję, że jasność tam jest do dzisiaj.
3: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
14: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
17: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
1: kolejne godziny nie przyniosą większych zmian w pogodzie, a to oznacza, że kierowcy mogą liczyć na dobre warunki do jazdy. Padać na pewno nie będzie. W drugiej części dnia sporo rozpogodzeń i chwil ze słońcem i ciepło, nawet do 23 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
22: 13. Agata Chruściek, zapraszam. Atak w szkole na północy Słowacji. Uczeń ugodził nożem koleżankę i dwie nauczycielki. Jedna z nich zmarła, uczennica jest w stanie krytycznym. Prezydent Słowacji, Peter Pellegrini, złożył rodzinie ofiar kondolencje i nie ukrywa, że jest głęboko poruszony tymi wydarzeniami. Jestem wstrząśnięty faktem, że to kolejny atak ucznia na nauczycieli i rówieśników. Agresja i atmosfera nietolerancji panujące w naszym społeczeństwie, podsycane w dużej mierze przez media społecznościowe oraz niestety przez niektórych polityków, dosłownie zatruwają przestrzeń publiczną i wpływają na zachowania naszych dzieci w szkołach. A wiadomo, że napastnik jest uczniem 8 klasy. Kluczowe zmiany podatkowe. Rząd przyjął budżet na przyszły rok. Zmiany dotyczą ponad 3 milionów podatników i przyniosą im oszczędności sięgające blisko 4000 zł rocznie. Projekt zakłada podniesienie pierwszego progu ze 120 do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona ma zostać także nowa, pośrednia, 24% stawka.
23: Szukaliśmy sposobów jak najbardziej odpowiedzialnych i to jest na ten czas, to jest to, co jest możliwe.
22: Zaznacza premier Donald Tusk. I dodaje, że liczy na podpis prezydenta pod ustawą dotyczącą zmian w podatku PIT. Przyszłoroczny budżet to też ogromne wydatki na obronność. Sięgną niemal 200 miliardów złotych. Pobudza i poprawia koncentrację. Kawa, napój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dnia, obchodzi dziś swoje święto.
24: Czasami jak jest taki gorszy dzień, to trzeba walnąć taką mocną kawkę.
25: Bardzo dużo piję kawy, bo potrzebuję rano porządnego kopa do pracy.
22: A sama czarna kawa jest niskokaloryczna. Filiżanka ma zaledwie 5 kalorii.
26: SK Koszalin. Na czasie.
1: Muzycznie zapowiada się początek października w Koszalinie. W piątek startuje Koszalin Bass Fest. 3 wieczory, 4 zespoły i wspólny mianownik, czyli kontrabas. Na początek zagrają Nicponia, a kolejne koncerty 3 i 10 października. W sobotę coś dla fanów musicalowych hitów w Teatrze Muzycznym Adria Czerwony Młyn. Widowisko z muzyką, choreografiami i przebojami, między innymi Celine Dion, Beyoncé oraz Queen. A do hali widowiskowo-sportowej wraca gala Rocky Boxing Night. Start w sobotę w programie 8 emocjonujących pojedynków. Gwiazdy światowego ringu i turniej o 100 tysięcy złotych.
0: 3 minuty po godzinie 13 i tak z tym wtorkiem sobie radzimy świetnie, perfekcyjnie. Potem jeszcze tylko środa, czwartek, no i to na co czekamy, czyli piąteczek, a ten już ma zupełnie inną barwę, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, Babyset, tak zaczynamy muzycznie tę godzinę.

0: Wiem, doskonale wiemy, znamy takich i pozdrawiamy, którzy sobie urlopy w końcówce września i na początku października wykombinowali, teraz te bikini, tam różne inne stroje kąpielowe i takie lato, śpiewać mogą, ubierać mogą biegać na plaży, podobno przewagę mają taką, że jak wszyscy byli na wakacjach w lipcu, w sierpniu, trzeba było walczyć o leżaki i miejsce na plaży, teraz już tej walki nie ma, a temperatury w niektórych miejscach na świecie nadal bardzo, bardzo wysokie. To jest SK, to są hity na czasie, Sylwia Grzeszczak i Mango, za nami zaraz będzie Ilanium Eli Goldin, Don't Want Your Love, tak wam zagram, 17 po pierwszej. I słuchajcie, my tak sobie pracujemy, robimy te wszystkie rzeczy, które zazwyczaj codziennie w tygodniu robimy, prawda? A w kosmosie dzieją się wielkie rzeczy. Starship, którego start wczoraj niektórzy z nas śledzili, zaliczył kolejny lot testowy. Były co prawda problemy z jednym z silników, ale nie przeszkodziło to w zakończeniu misji sukcesem. No i to jest chyba najciekawsze w tej historii, trochę też bliskie naszym sercom, prawda? Ile razy tak było, że jest w pracy jakiś projekt, jakieś przedsięwzięcie, mnóstwo osób i nagle coś idzie nie tak. Nagle gdzieś tam słabe ogniwa, jednak ciśniemy dalej. Sukces gwarantowany. No i wiadomo, i ta premia obiecana. Że co, że z tą premią to już nie była prawda? No co ja wam poradzę?
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz, masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
14: I po reklamie.

0: Gość, który zaczynał od rockowego grania, skończył bardzo proszę, jak i to rewelacyjnie skończył w muzyce tanecznej i my to lubimy. Denzel, You Spin Me Round, to jest SK, to są hity na czasie. 23 minuty i będzie godzina 14. Co my wiemy o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny? No, kalendarz mówi jasno, że osoby urodzone 29 września cechuje wysoka inteligencja, urok osobisty, silna charyzma, duże poczucie humoru. Według horoskopów urodzeniowych cechuje je także pewien konserwatyzm, szacunek dla tradycji, wrażliwość na piękno i sztukę. Dzień dobry, Wiktorio, czy ja mówię teraz o tobie?
1: Dzień dobry, po części tak.
0: No właśnie, bo ty z tego, co napisałaś w SMS-ie, masz dzisiaj właśnie urodziny, więc moja droga.
2: 100 lat, niech żyje
0: To dla ciebie było.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, a wiesz, kto ze znanych ludzi urodził się też 29 września, dokładnie tak jak ty?
1: Tego nie wiem.
0: Na przykład jak Wałęsa, o, też ma dzisiaj urodziny. Słuchaj, w takim razie powiedz, jak ten twój dzień piękny, urodzinowy, bo taki powinien być, mija od samego rana. Co się wydarzyło i jak czujesz, co się jeszcze wydarzy u ciebie?
1: Dzisiaj akurat wolne.
0: Ale może to, gdy, słuchaj, może gdybyś dzisiaj była w pracy, to wiesz, by ci zasypał grad prezentów, życzeń, całusów i może jakichś słodkości. Czy może ty specjalnie się wymiksowałaś, żeby tych słodkości do pracy nie przynosić, tak szczerze?
1: Nie, no jutro się nadrobi.
0: A, jutro się nadrobi, okej. Okay. A co będzie po południu? Będzie jakieś świętowanie, czy przekładasz to na weekend?
1: Z rodziną.
0: Z rodziną, dobra. Trzymam kciuki, żeby było fajnie. Teraz też, mam nadzieję, jest fajnie, bo od nas, od Eski, dostajesz cały worek eskowych prezentów. O, właśnie, tam jest i torba eskowa, i butelka eskowa, i mam nadzieję, że ci się to przyda.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego jeszcze raz na urodziny od całej Eski. Pa!
1: Pa.
3: Promocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
4: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hej. Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel. 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24, 39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Bring the beat back.

0: Amsterdam Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej. A polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: I po reklamie.

0: pod ten fajny dzień, pod ten fajny wtorek, pod to wszystko fajne, co się być może u was dzieje, bo koniec miesiąca to może i wypłata się zdarzyła. Nowość na naszej playliście eskowej i nowość od Miley Cyrus, Bass Persuades, już za nami. 4,5 minuty, będzie godzina 14, i o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju i na świecie, a potem będzie kolejna mega porcja waszych ulubionych hitów na czasie.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Mama! Cześć, kochanie.
16: Co chcecie na obiad?
17: Debola z pire!
18: Pierogi z serem!
19: Makaron carbonara!
5: Fasolka po brytońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
5: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
10: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
0: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
3: Jeżeli macie w planach ulicę Młyńską w Koszalinie, to pamiętajcie o zmienionej trasie. Trwa pierwszy etap przebudowy, a odcinek od Monte Cassino jest zamknięty. I jeszcze prognoza pogody. W kolejnych godzinach nadal słonecznie, sucho. Jutro też padać nie będzie, a temperatura wzrośnie do 20.
13: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. To nigdy nie powinno się wydarzyć, mówili mieszkańcy. Tłum żegnało ofiarę nożownika z Jarosławia. Mieszkańcy wspominają księdza jako życzliwego człowieka.
8: Był bardzo dobrym człowiekiem, tych uchodźców przyjmował z Ukrainy.
12: Co się stało, to nie powinno się stać.
16: Na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
11: Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihorem wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. Wpadli na Mazowszu i w Wielkopolsce kolejnych 11 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. To tam wystawiono fałszywe świadectwa ukończenia m.in. studiów MBA. Z najnowszych informacji wynika, że w sprawę zamieszanych jest jeszcze 26 innych polskich uczelni. Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlak i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet kradzione, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
17: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem, no i robią się dziury.
18: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery.
11: Dodawał jeden z turystów, a rocznie park wymienia około 100 drogowskazów.
19: SK Koszalin. Na czasie.
3: Dużo bokserskich emocji czeka wkrótce kibiców w Koszalinie. W najbliższą sobotę w hali widowiskowo sportowej odbędzie się gala Rocky Boxing Night w programie m.in. walki o mistrzowskie pasy, turniej wagi ciężkiej oraz pojedynki młodych zawodników. W ringu pojawią się m.in. Kacper Mejna i Mateusz Polski. A miłośnicy biegania mogą już szykować się na nocną ściemę. 25 października o 2 w nocy wystartuje 16. edycja imprezy. Do wyboru są trzy dystanse: 7, 21 i 42 kilometry.
20: Dwie minuty po godzinie 14. Bardzo romantycznie rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie, taką fajną jesienną prośbą uczuciową od Zali. Tylko kochaj mnie. A potem będzie CNCO i Little Mix i Alex Warren. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobry numer, la la la. Nolly Boy, Sam Smith w Radiu SK, gramy hity na czasie, 17 minut po godzinie 14. Po 13 rozmawiałem z Wiktorią, która okazała się świętującą dzisiaj urodziny, 29 września właśnie. Potem odezwały się kolejne osoby do mnie na Messengerze. Między innymi odezwała się Dominika.
1: Cześć SK, ja właśnie słuchałam sobie waszej audycji i chciałam powiedzieć, że ja też mam dzisiaj urodziny, podobnie jak moja przedmówczyni. I chciałam tylko dodać, że poza Lechem Wałęsą urodziny obchodziłby dzisiaj słynny Silvio Berlusconi, ten od Bunga Bunga. Więc dosyć ciekawe osoby obchodzą urodziny właśnie 29 września. I w sumie to tyle. A, rozpieściłam dzisiaj swoich współpracowników, a teraz właśnie siedzę nad garnkiem kawy. No bo święto jest podwójne. No, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, Dominiko, dla ciebie serdeczności urodzinowe. Ja świadomie o tym Berlusconi wcześniej nie wspominałem. A, dobra, zostawmy ten temat, ale faktycznie święto u Dominiki podwójne. No bo jak sami słyszeliście, to urodzinowa to dziewczyna, a także dzisiaj święto wszystkich kawosz. O tym też pamiętajcie, oczywiście paczka urodzinowo-prezentowa dla Dominiki od Eski. Będzie, żeby nie było. Za chwileczkę Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Takie bogate towarzystwo, czyli wiadomo, że będzie piłkarsko. Takie muzyczne wspomnienie tego rocznego mundialu DNA More Than a Game. A jak już o piłce mowa, oglądaliście ten wczorajszy cyrk?
2: Radio SK. Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
17: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
18: To będzie ostatnia reklama.
17: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
18: I po reklamie.

0: Taka to właśnie stanowa Sanach w Radiu SK. U nas hity na czasie Cichosza. Tak nazywa się ten numer, który wam właśnie teraz zagrałem. Słuchajcie, u nas też Cichosza. Nikt nie puszcza pary z ust. Tak naprawdę wie tylko jedna osoba, jaki jest kierunek odlotu ściśle tajnego zabawy, do której was zapraszamy. A szczególnie zaprasza nasza poranna ekipa, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To oni was zabiorą. Właśnie gdzie? Ha, to jest pytanie otwarte i tak naprawdę wszystko stanie się jasne, jak już wam się uda wygrać, jak już spotkacie się z nimi w umówionym miejscu na lotnisku i dopiero tam dowiecie się, gdzie lecicie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na takie wyzwanie, na taką dużą przygodę i na to, żeby oczywiście co nieco potem sobie wspomnień przywieźć z tej podróży, z tego lotu ściśle tajnego, chociaż o to trzeba powalczyć, bo to, co się tam dzieje, powoduje, że pamięć bywa ulotna, moi drodzy. Więcej nie powiem. Odlot ściśle tajny powraca, więc jeżeli jesteście gotowi, żeby z nami, z Eską i naszą poranną ekipą polecieć w miejsce i kierunek zupełnie niewiadomy i bardzo tajemniczy, no to po prostu się zgłaszajcie na sk.pl, macie szczegóły, a zgłoszenia w naszej eskowej apce tylko i wyłącznie. Tam trzeba poklikać, tam trzeba się zgłosić, tam trzeba dać nam znać i może już w najbliższy poniedziałek dołączycie do ekipy.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie. Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę. 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: I bardzo proszę, żebyście takie tempo właśnie, jakie wam tutaj podrzuciłem w All of My Love za sprawą Ibena i Easy Bizu utrzymali w popołudnie. Wieczorem już można dzwonić, bo od tego jest wieczór, żebyśmy jednak troszkę wolniej działali. Za 6 minut będzie godzina 15 i za 6 minut u nas oni. SK w Radiu SK, czyli Sonita i Korość, czyli to jest gwarancja, że popołudnie też będzie miało naprawdę super tempo.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
11: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
21: Pogoda w Koszalinie dopisuje, na termometrach mamy około 22 stopni, ale na ulicach miasta zaczyna robić się gęsto. Postoicie na skrzyżowaniu 1 Maja, Zwycięstwa i Młyńskiej. Spora aut też na Mieszka I, Władysława IV, Orląt Lwowskich oraz 4 Marca.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Prawie 275 miliardów na ochronę zdrowia, blisko 200 na obronność. Między innymi takie wydatki zakłada ostateczna wersja budżetu przyjęta przez rząd. Rada Ministrów przyjęła także szereg projektów ustaw dotyczących podatków.
23: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24%. 5% do kwoty 150 tysięcy złotych.
22: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Deficyt około 280 miliardów. 40-latek z Gorzowa z zarzutami grozi mu dodatkowych 10 lat więzienia. Mundurowym udało się ustalić, że poszukiwany mężczyzna przebywa w jednym z mieszkań na terenie Gorzowa. Znaleziono przy nim broń czarnoprochową, wiatrówkę i kilka rodzajów narkotyków.
0: Policjanci zabezpieczyli niemal kilogram marihuany, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.
22: Mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego. Złota polska jesień, taka jest teraz na południu kraju, nawet 23 stopnie i błękitne niebo.
1: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok. Depresja znika w mit.
2: Dla mnie jest bardziej letnio.
18: No warto tą witaminę D jeszcze póki się da ze słońca łapać.
22: Mówili nam mieszkańcy Katowic, a taka aura ma nam towarzyszyć do końca tygodnia.
24: SK Koszalin News.
21: Oliwia Kisielewska. Ponad 600 litrów alkoholu nie trafi na czarny rynek. W Koszalinie zatrzymano 55-latka, który miał przechowywać i przygotowywać alkohol do dalszej sprzedaży bez wymaganych zezwoleń.
25: Wśród zabezpieczonego alkoholu znajdowało się około 30 litrów alkoholu o stężeniu 77%. Pozostała ilość miała stężenie aż 96%.
21: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Prowadzone postępowanie ma ustalić dokładną skalę tego procederu. To będzie szansa na znalezienie pracy. 25 października odbędą się koszalińskie targi przedsiębiorczości.
26: Sońca i Koroście.
27: Sońca i Koroście.
26: Czyli ESK w Radiu ESK.
28: 29 września, wtorek, 3 minuty po 15. Nie chcę się chwalić, Cinek, nie chcę ci przypominać, chociaż tak? Nie ukrywam, trochę mi przykro, bo ja mam cię imieniny, a ty jesteś tu już 15 minut i nic. Ani B, ani M, ani kukuryku. Smutna sprawa
29: no
28: ogólnie.
29: No wiem, no bywa tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później
28: możesz,
29: ci opowiem już teraz.
28: Naprawić ten błąd.
29: Okej!
30: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto... Przełknął to i czekał.

0: Ring My Bell w Radiu SK, AGE Mata. I tę piosenkę chciałem zadedykować mojemu współprowadzącemu audycję Sońta Korościel, czyli SK, Michałowi Korościelowi, który, podobnie jak inni Michałowie, ma dzisiaj imieniny, Michale.
1: Ale dziękuję ci.
0: Bardzo proszę.
1: Nie spodziewałem się.
0: Najlepsze życzenia od całego narodu polskiego.
1: Bardzo jest
0: polskiego
1: to miłe.
0: Radia SK.
1: Nie spodziewałem się takich serdecznych życzeń, Cinek. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę. A jak myślisz, czy słuchacze nagrywają na SK-owym Messengerze głosówki z życzeniami
1: dla
0: ciebie?
1: No, na pewno. Posłuchajmy może z 12.
0: No niestety jeszcze nie nagrali.
1: A, czyli zaciął nam się Messenger. Kurczę, ale nie fart. Akurat w moje imieniny. Dasz wiarę?
0: Może gdybym zaproponował im jakieś nagrody, ale czy to wtedy będą szczere życzenia?
1: Nie będą szczere.
0: Nie,
1: po prostu
0: będą spóźnione i nieszczere.
1: Mamy awarię sprzętu. Nie, ale wiesz co, tak zupełnie serio. W pokoleniu naszych rodziców, moich, twoich, oni tam są po 70, to się obchodziły imieniny i były ważniejsze niż urodziny, a teraz mam wrażenie, w naszym pokoleniu 40-30-latków już nikt nie pamięta o imieninach, tylko urodziny są ważne. Imieniny odchodzą do lamusa i wiesz, co jest najgorsze? No. Że prawdopodobnie zbankrutują producenci kalendarzy, bo po co komu będą kalendarze, skoro nie będzie obchodziło nikogo, że 29 września jest Michała i Rafała.
0: Czy ty wiem, że jesteś smutny dzisiaj, bo zapomniałem o twoich imieninach, natomiast ja mam 11 listopada, więc w mojej imieniny wszyscy jadą do Warszawy maszerować i to jest jednak spore święto.
2: To jest super, a w Poznaniu jeszcze ci rogale pieką, bo wiedzą, że lubisz podjeść.

0: Take Me Back to Kygo w Radio SK. Proszę Państwa, mam 29 września i wiadomość trochę śmieszna, trochę straszna. Czytam właśnie, że jest sezon polowań.
1: Na co?
0: Trwa sezon polowań na chyba wszystko. Na jelenie, daniele, sarny, dziki, borsuki, lisy, jenoty, szopy, pracze i norki amerykańskie.
1: Jenoty są w Polsce, występują?
0: Także lepiej w ogóle nie wchodzić do lasu, szczególnie jeżeli przypominasz troszeczkę na przykład jenota.
1: Ja troszkę przypominam jenota, mam taką ksywkę nawet, troszkę jenot, taką mam ksywkę. Ale przypomina mi się a propos tego, żeby nie wchodzić do lasu, kiedyś był taki popularny obrazek, latał po internecie.
0: Mem. Opowiedz mema, dawno nie było.
1: Aha. Donald Tusk był, nie? I było napisane tak. Dla jednych świetny przywódca narodu, jedyna nadzieja dla Polski, światło tego kraju. Aha. Dla drugich oszust, Niemiec, zwykły partacz. A dla myśliwego po prostu dzik.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK-ą w nieznane!
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
10: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
9: No, tego z Media Expert.
10: No tak.
11: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
12: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: 18-47-12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24-39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowica 17, Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa. Już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk. Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Tu Radio SK. Słuchajcie, kochani, jest taka akcja, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Jaki hit zacznie się dzisiaj? Jak myślisz, Cinku? Jak myślisz?
1: Nie wiem, odsłoń mi karty.
0: Sprawdźmy zatem.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To będzie nowa piosenka Roxy, proszę państwa. Dawniej Roxy Węgiel, ale już się odchodzi od węgla, więc została Roxy. Piosenka nazywa się Jesień trwa bez końca.
0: Aha, to niedobrze akurat, bo ja nie lubię, jak jesień trwa bez końca.
1: Ale piosenka jest dobra, wiesz skąd wiem?
0: Nie wiem.
1: Sprawdziłem w internecie komentarze, żeby wiedzieć, co myśleć o tej piosence. I
0: no
1: są
0: i
1: wszystkie, wszystkie są miłe.
0: A przeczytaj chociaż jeden.
1: Z każdym numerem upewniam się, że wybrałem najlepiej, jak się da, idolkę.
0: Kevin Mgley, małżonek.
1: Zarąbista piosenka, ktoś napisał, też.
0: Aha,
1: Kevin.
0: Też Kevin, no.
1: Jest też trochę takich komentarzy, których nie mogę przeczytać na antenie.
0: Wiarygodnych dziennikarzy.
1: One są ładne i miłe, te komentarze, ale dotyczą, są komplementami dotyczącymi urody.
0: Aha, ale jest,
1: są bezpośrednie.
0: Okej, a jest coś o mnie?
1: Nie, nie ma.
0: No to w takim razie wszystkie hity zaczynają się w SC, kochani. Roxy, jesień trwa bez końca, teraz.

0: to jest Radio SK, kochani.
1: Somebody's watching me, a teraz proszę Państwa o tym, co czują psy, gdy do nich mówimy. Bo naukowcy...
0: Skąd wiadomo, co czują psy, kiedy do nich mówimy?
1: Bo naukowcy zrobili badania z psami i dowiedzieli się, co czują. Otóż na początku, jak zaczynasz mówić do psa, no to wiadomo, że chodzi o ciepło głosu, barwę, o intonację, nie?
2: Tak, czyli tak.
1: Trochę jak do ciebie, nie? Jak mówisz tak, to jest miło.
2: I ja teraz też merdam ogonkiem.
1: Natomiast potem okazuje się, że jeżeli dużo rozmawiasz z psem, to on zaczyna odczytywać pewne sekwencje spółgłosek, nie? Dlatego inaczej zareaguje, jak powiesz mu spacer, a inaczej, jak powiesz mu buda, nie?
2: Bardzo ciekawe. A słyszałeś o psie Pawłowa kiedyś?
1: Tak, słyszałem o psie Pawłowa.
2: Pies Pawłowa mówi swojemu koledze, wiesz co, zauważyłem bardzo ciekawą prawidłowość. Za każdym razem, kiedy się ślinie, to Pawłow zaczyna coś notować.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
12: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
16: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią Twoje wnętrze.
17: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
16: Zaplanujemy Twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
17: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Wiktor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
14: I po reklamie.

0: MJ Deli w Radiu SK. Nie wiem, czy dokładnie wsłuchujesz się w tekst, ale tam jest taki fragment: krzywa przegroda, muszę naprawić kinol. I ja mam ten problem. Ja wiem, o czym on śpiewa, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że ty akceptujesz mnie takim, jakim jestem.
1: A ja nie wiem tego, jeszcze pokaż. No, o, nie. Nie, muszę to jeszcze przemyśleć. SK Newsy za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Okej. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
4: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
15: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
21: Na ulicach Koszalina spory ruch, dłużej postoicie w rejonie Ronda Solidarności, tam samochody z każdej strony. Gęsto też na Gnieźnieńskiej, Traugutta, Fałata, Słowiańskiej oraz Lechickiej. Jeżeli chodzi o pogodę, to ta sprzyja. Na termometrach mamy około 22 stopni.
20: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili go policjanci, którzy weszli do jego domu, a w plecaku znaleźli bagnet. Marta Łazarska zajmuje się sprawą. Powiedz, czego dowiedziałaś się w sądzie rodzinnym?
23: Podczas dzisiejszego posiedzenia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zdecydowano, że nastolatek tymczasowo trafi do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd nie udziela też szczegółowych informacji dotyczących tego, jak wyglądał przebieg wysłuchania, zabezpieczonego materiału, czy też wpisów, które nakierowały policję na jego trop.
22: Odpowiedź na rosyjskie sabotaże nie zawsze będzie jawna, mówi sekretarz NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Brukseli. W taki sposób szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odpowiedział na pytanie o sabotażach przeprowadzonych w państwach NATO przez Rosję. Jak twierdzi, NATO ma do dyspozycji wszystkie niezbędne opcje reagowania, ale nie zawsze to będzie odpowiedź wet za wet. Dodał, że Sojusz wzmacnia obronę powietrzną i pracuje nad tańszymi sposobami zwalczania dronów. Polacy coraz częściej wybierają abstynencję. Dane Eurostatu pokazują, że Polska odnotowuje jeden z najwyraźniejszych w całej Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu.
0: Coraz rzadziej picie alkoholu stanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi element kultury organizacyjnej pracy.
22: Komentuje Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień. Raz w miesiącu po kieliszek sięga 17% badanych, 35% mówi o całkowitej abstynencji.
20: SK Koszalin. Sport.
21: Oliwia Kisielewska. Przed piłkarzami ręcznymi Gwardii Koszalin trudne wyzwanie. Już w najbliższą niedzielę zmierzą się na własnym parkiecie z niepokonanym, dotychczas wiceliderem tabeli, drużyną z Gorzowa. O mocnych stronach rywala mówi trener koszalinian Piotr Stasiuk.
1: No na pewno potrafią narzucić szybkie tempo gry. My będziemy musieli do tego spotkania podejść z chłodną głową, skrupulatnie analizując ich schematy taktyczne, szczególnie rozegranie w strefie środkowej.
21: A mecz w niedzielę o 15. Również w niedzielę, ale o 19 zawodnicy Zawodniczki piłki ręcznej Koszalin zmierzą się z SPR-em Olkusz.
20: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
2: Już 3 minuty po 16, a skoro tak, kochani, to sięgajcie do swoich Facebooków i zgłaszajcie się na naszym Messengerze, ponieważ będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka gra, że Cinek mówi, a powiedz jakieś warzywo na literę G, a wy mówicie gruszka, a my mówimy nie, bo to owoc i przegrywacie.
4: I odchodzicie z płaczem bez nagrody.
2: Nie, tak
4: fajna zabawa, zawsze się zabawić.
2: Są nagrody, zgłaszajcie się na naszym Messengerze, wysyłajcie swoje numery, będziemy dzwonić.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala.
1: To byla Lady Gaga, i pevin Gagatek.
2: To ja byłem, kochani. Gramy w Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK.
2: To się robi powoli tradycja w Radiu SK. Po 16 gramy w Państwa Miasta, gramy z Panią i z Panem. Pani, to jest Pani Basia. Cześć, Basiu.
4: Cześć, witam.
2: Po robocie już, Baśka, czy nie?
4: Właśnie po robocie.
2: A co robisz? Co robisz? Czym się zajmujesz?
4: Jestem nauczycielem.
2: A czego uczysz, Basiu?
4: Plastyki, techniki i paru innych rzeczy.
2: Ekstra, okay. Ekstra.
1: To spytaj mnie o coś.
4: Ale mogę, o co mogę zapytać?
2: O co pytasz uczniów?
4: Czym się charakteryzuje styl gotycki?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze, lecimy dalej.
2: Lecimy dalej. Twoim rywalem jest Mateusz. Cześć, Mateusz.
5: Dzień dobry.
2: Mateuszu, czym ty się zajmujesz z kolei?
5: Robię ludziom dzień, bo rozwożę jedzonko.
2: Ale super, no to fajnie, dobra fajnie. Basia i Mateusz, dawaj zasady dla naszych graczy w odcinku.
1: Moi drodzy, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka G jak punkt G.
2: Aha.
1: Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak jest punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie. Czyli najpierw Basia, a potem Mateusz. Gramy.
2: No to gramy.
1: No to zaczynamy od Basi, literka G, kategoria. Można to schować do kieszeni.
4: Grzebień.
2: Grzebień, oczywiście, że tak, 1-0 dla Basi.
1: I kategoria dla Mateusza, nie można tego schować do kieszeni.
5: Granat.
2: Czego?
5: Granat.
2: Technicznie można.
1: Teoretycznie można.
5: No, ale bez zawleczki.
2: No właśnie, okej, dobra, zaliczamy.
1: To znajemy, bez zawleczki nie można.
2: 1-1. Ja miałem odpowiedź goryl.
1: No, Giewont na przykład.
2: Giewont, goryl, tak, no.
1: Wracamy do Basi. Basiu, twoja kategoria, coś czarnego.
2: Goryl!
1: Goryl na przykład. Albo guma. Guma taka na przykład, opona.
2: 2-1 dla Mateusza.
1: Mateusz, jak się pewnie domyślasz, twoja kategoria, coś białego.
5: Garnitur.
2: Może być biały
1: garnitur.
2: Może być,
1: ale lepiej nie.
2: I w związku z tym Mateusz wygrywa.
1: Mateuszu, mamy dwa rodzaje nagród. To są butelki Radia SK i torby Radia SK. Możesz sobie wybrać, co wybierasz.
5: To butelki. A kautyjne?
1: Tak, warte 50 groszy. Oddasz sobie, jesteś do przodu pół złotówki. Torba dla Basi. W takim razie dziękujemy Wam za grę i miłego popołudnia.
5: Dzięki.
2: Siema, pa.
3: Państwa Miasta w Radiu SK.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Bardzo fajna jest ta piosenka, Wasted w Radiu SK. Co tam, Cinek, u ciebie w kalendarzu dzisiaj?
1: Mamy wtorek, 29 września i to jest dzień kawy, przy czym jest już 20 minut po godzinie 16, więc jeżeli ktoś nie może spać po kawie, to lepiej, żeby już tej kawy może nie pił z okazji tego święta, ponieważ mu się dzień kawy zmieni w noc kawy.
0: Tak, a wiesz, jaka jest ulubiona kawa motocyklistów?
1: Ciekawa.
0: Kawasaki!
1: Moim zdaniem inna.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
8: Cappuccino, caffè latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: To będzie ostatnia reklama. Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
13: I po reklamie.

0: Daddy Cool, Bonnie M w Radiu SK. Proszę Państwa, sytuacja mrożąca krew w żyłach w Warszawie. Stołeczni policjanci otrzymali zgłoszenie. Aha. Słuchajcie, kochani, przyjedźcie szybko, bo kangur zawisł na ogrodzeniu i trzeba zwierzęciu pomóc, bo żyje, zawisło na ogrodzeniu. No i policjanci przyjechali i okazało się, że to nie jest kangur, tylko Daniel.
1: To wiesz co, jeżeli on zawisł na ogrodzeniu, to moim zdaniem jest łoś.
0: Może być łoś, ale pomogli mu, wiesz? Pomogli mu. Albo to mógł być też kangur Daniel, to mógł być Daniel, to mógł być łoś Daniel. W każdym razie policjanci nie łosie.
1: Łoś Maciek.
0: Policjanci okazali się naprawdę nie łosiami i pomogli temu zwierzu.

0: Diesel jest po 9,19. Widziałeś Cindek? Teraz pokazują dopiero w telewizji. A ja mam diesla.
1: A dobrze, ja mam benzynę.
0: Ty, a jak ja bym do diesla lał benzynę, to są jakieś realne ryzyka dla mojego silnika, nie, że tak zarymuje?
1: Nie, nie.
0: Nie ma.
1: Ty możesz spokojnie. Znaczy, słuchacze nie polecamy, natomiast ty masz taki samochód, że możesz lać normalnie, co chcesz.
0: A no to w takim razie taniej będzie taniej.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
13: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
17: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
20: I po reklamie.

wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Poza tobą nic. To artystka o pseudonimie Liwka, a Liwka to jest skrót od jej prawdziwego imienia. Jak ma na imię, jak myślisz?
1: Mariola.
0: Tak. Nie, żartuję, Liwka. Eska News za chwilę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow. Teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
10: Dziki jeans, dziki jeans, dziki jeans. Dziki jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
11: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu.
12: Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, www.redan.pl.
19: Jutro przed nami kolejny ciepły dzień w Koszalinie i regionie. No taką jesień to my rozumiemy. Rano będzie jeszcze chłodno, około 11 stopni, ale później termometry wskażą nawet 20 kresek. Na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Na szczęście przyjaźnień również nie zabraknie.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
20: 17. Agata Chruściak. Zapraszam na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. O szczegółach Michał Skolimowski.
21: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
20: Na razie nie wrócą do placówki. To młodzież ewakuowana rano z ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Elblągu. To po tym, jak w jednym z pokoi doszło do gwałtownego pożaru. Po sprawdzeniu przez pirotechników znaleziono tam pochodne amfetaminy i dezodorant. I to mogło doprowadzić do pożaru, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
0: Być może w połączeniu właśnie z tymi środkami odurzającymi zadziałało to jak jakiś materiał łatwopalny.
20: Ewakuowano kilkadziesiąt osób. Dobrze im poszło. Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom w szpitalu Matki Polki. To w ogólnopolskim dniu głośnego czytania.
17: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
22: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
23: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania też jest takie ciekawe czytanie.
24: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich.
20: A bajki czytali Marek Hanusek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
25: SK Koszalin News.
19: Oliwia Kisielewska. Budżet, miejskie działki czy ulgi w komunikacji miejskiej. Między innymi tym zajmą się kołobrzyscy radni podczas sesji Rady Miasta. Początek jutro o 9. Archiwiści z regionu świętowali dzisiaj przypadający jutro Dzień Archiwisty. O ich pracy mówi Katarzyna Królczyk, dyrektor koszalińskiego archiwum.
26: Archiwiści zajmują się przede wszystkim zabezpieczaniem źródeł informacji, ale też są wsparciem przy wyszukiwaniu konkretnych informacji, które znajdują się właśnie w zasobach archiwów.
19: A w koszalińskim archiwum zatrudnionych jest 30 archiwistów.
25: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
27: Dwie minuty po 17:00. Jesteśmy w dobrych nastrojach, chociaż na pewno nie pan Teodor. Pan Teodor nagrał głosówkę na eskowym messengerze, że dzisiaj rano szedł ulicą Mickiewicza w filcowym kapeluszu z bordowym rondem i wiatr mu go zwiał. I
1: teraz jaki to kapelusz dokładnie?
27: Brązowy, filcowy.
1: Taki bardziej Fedora, czy bardziej, nie wiem, Trilby, czy może Panama, albo może takie bardziej sombrero?
27: Nie rozumiem nic.
1: Okej.
27: Po prostu powiedział, że filcowy, brązowy. Dobra. Z bordowym rondem.
1: Okej.
27: Gdyby ktoś widział taki kapelusz, proszę pomóc, nagrywać głosówki na eskowym messengerze. Za każdą najmniejszą wskazówkę będą nagrody.
1: Tak, będzie nam torba eskowa, między innymi brązowa, filcowa z bordowym paskiem.
27: Czekamy na wasze głosówki.

0: Co jeśli śpiewa Carla Fernandez w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 17. Radio SK jest bardzo blisko swoich słuchaczy. Się pomagamy naszym słuchaczom, a konkretnie słuchaczowi Teodorowi.
1: Teodorowi, tak.
0: Który dzisiaj rano na ulicy Mickiewicza zgubił kapelusz. Kapelusz zwiał mu wiatr z głowy. To tak, był kapelusz brązowy, filcowy.
1: Filcowy, no.
0: Z takim bakłażanowym rondem. Takim
1: bordowy bardziej, no.
0: Burgundowym troszeczkę.
1: Aha, aha.
0: No jeżeli ktoś coś wie, to prosimy o pomoc. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze.
2: Witam, dzisiaj w lokalnych wiadomościach mówili, że w rejonie Katowic leciał mały, niezidentyfikowany obiekt latający.
0: Aha.
2: Może by się w końcu tym zainteresować. Powiedzieli tylko, że leciał w kierunku Sosnowca, więc nie wiem, czy znajdziecie.
1: Panie Teodorze, no nie wiem, jest w kierunku Sosnowca, dlatego pana mamy nagrodę, no bo jednak naprowadził nas na pewien trop, prawda?
0: Tak.
1: Może temu panu, który tę głosówkę nagrał, wyślemy butelkę.
0: Oczywiście, wyślemy mu butelkę.
1: Tak.
0: Butelkę Radia SK, nie inną butelkę.
1: Oczywiście. A innych zachęcamy do dalszej pomocy Teodorowi. Nagrywajcie głosówki na naszym eskowym Messengerze, gdzie jest kapelusz filcowy, brązowy, tam bakłażanowy.

0: We Own It, czyli Burj Khalifa w Radiu SK. Witajcie, kochani, tu Sońta i Koroście.
1: Wiz Khalifa.
0: A.
1: Two Chainz. Burj to jest budynek, wiesz, w Dubaju.
0: Okej, przestań mędrkować, lepiej powiedz coś ciekawego, Cinek.
1: Mam bardzo ciekawą wiadomość z Wielkiej Brytanii. Tam grupa brytyjskich uczennic stworzyła internetową petycję, w której żądają wprowadzenia zakazu wykorzystywania mundurków szkolnych w filmach dla dorosłych.
0: Chcesz mi powiedzieć, Marcin, że w filmach dla dorosłych wykorzystuje się mundurki szkolne?
1: Tak, ale one chcą usunięcia tych mundurków. I to jest, ja też poparł tą petycję, ale mi się wydaje, że twórcom filmów dla dorosłych o to właśnie chodzi. O usuwanie mundurków.
0: Właśnie, wiecie, dziewczyny, że jak oni pousuwają mundurki, to będą całkiem goli. Kto to widział? Film dla dorosłych z samymi gołymi. Dajcie spokój, przemyślcie lepiej to. Za chwilę będzie Zalia, tylko kochaj mnie i będą odwiedziny pani Jadzi, bo widzę, że już wtargnęła do naszego studia, ale zachowuje się bardzo kulturalnie. Pani Jadziu, proszę już mówić, bo już włączyłem mikrofon. Witamy panią bardzo serdecznie. Czy pani chodziła kiedyś... proszę bliżej mikrofonu. Czy pani chodziła kiedyś w mundurku szkolnym?
2: Ja nie, ale moje dziecko chodziło.
0: O.
2: To znaczy ja miałam nie mundurek, tylko fartuszku się chodziło.
0: A ma pani ten fartuszek jeszcze przy sobie?
2: Nie, ale mam zdjęcie takie.
0: O, to proszę pokazać.
2: Klasowe.
0: To ja zaraz puszczę dżingiel, a pani pokaże zdjęcie klasowe.
2: Dobrze. Klasowe, ty
0: pracowe. Ja wiem.
3: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki, a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich. Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
3: I po reklamie.

0: Somber, my body isn't ready w Radiu SK. To jest audycja SK, jedziecie z pracy do domu, a my opowiadamy wam o rzeczach, o których nigdy nie słyszeliście albo słyszeliście. No nic, bo ja mam 42 lata i cały czas czegoś się dowiaduję.
1: Tak.
0: Bo czasami na przykład jak zamawiasz sobie picie w restauracji, to widzisz tam kostki lodu i czasami one są białe, a czasami są przezroczyste. I ja wiem dlaczego teraz już, wiesz?
1: Dlaczego? Nie
0: jeżeli
1: mogę.
0: Zrobisz kostki lodu z wody z kranu, lejesz z kranu do lodu, do zamrażarki, to one są wtedy białe.
1: Aha.
0: A jeżeli robisz je z wody przegotowanej, to one są przezroczyste. Dasz wiarę?
1: Powiem ci, że zaskakująco dużo wiesz o robieniu lodu.

0: SK, audycja SK w Radiu SK. Sądzia i Korościel, co za dzień dzisiaj jest?
1: Cinek? Dzisiaj jest ogólnopolski dzień głośnego czytania, także mogę ci coś przeczytać.
0: Nie, niekoniecznie, ale mieliśmy kiedyś z Cinkiem taki pomysł, niewykluczone, że go wdrożymy, żeby czytać stróżom nocnym i akcja nazywałaby się Cała Polska czyta cieciom.
1: Co wy na to?
2: Autopromocja. Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
5: I leci z SK-ą w nieznane!
2: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
13: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
14: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Koszalin, nadchodzi Wielka Noc Boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Majna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: To Flow i Talking Body w Radiu SK. Będziemy z Cinkiem spadać. Ja przyszedł Michał. Michał, podkreślam, przyszedł Michał Hanczak. I ja też jestem Michał. I my mamy dzisiaj imieniny. Cinek, teraz... chcesz nam złożyć życzenia
1: tak,
0: jeszcze raz?
1: Jak się pewnie domyślacie, będą szczere w związku z tym wymuszeniem. Wszystkiego najlepszego, drogi
2: dzięki.
1: Michale.
2: Dzięki.
1: W ogóle się nie spodziewałem. Z okazji imienin.
2: Ale miło, że pamiętałeś.
1: Pamiętałem, jak widać.
2: Dziękujemy.
1: Proszę.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Król egzotyki ma nowy adres w Kołobrzegu. Nowe biuro podróży Rainbow w Galerii Karuzela już otwarte. Odwiedź nas i zaplanuj wakacje, które połączą zwiedzanie świata z wypoczynkiem. Rainbow, teraz także w Galerii Karuzela w Kołobrzegu.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
7: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
8: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
7: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
8: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
19: Koło brzegu czeka nas jutro kolejny naprawdę przyjemny dzień. Rano będzie jeszcze chłodno, około 12 stopni, ale później temperatura wzrośnie nawet do 19 kresek. Słońca nie powinno zabraknąć, a co najważniejsze, taka pogoda ma się utrzymać przez kilka najbliższych dni.
18: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskiem. Ojciec dziecka odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Wyciek substancji chemicznej w Złocieńcu w Zachodniopomorskiem to na terenie jednostki wojskowej. Poszkodowany został pracownik firmy zewnętrznej. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
17: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
16: SK Sport News.
20: Tym razem bez sukcesu Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Fokiną w finale turnieju ATP w Szendu. Choć w drugim secie miał aż 4 piłki setowe, nie był w stanie ich wykorzystać. Kolejna szansa w piątek, wtedy biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. Wczoraj podopieczni Jana Urbana byli momentami bezradni. Ze Szwecją Polacy przegrali 1-3.
21: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
18: SK Koszalin News.
19: Oliwia Kisielewska. Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Koszalińskiej już jutro. Na uczelni studiuje ponad 3000 osób. Jak wyglądała tegoroczna rekrutacja? O tym rektor Danuta Zawadzka.
22: W tym roku szczególnie nas zachwyciło budownictwo, bo to jest jakby odbudowanie tej popularności, która przez wiele lat była faktem.
19: A nowością jest kierunek inżynieria dronów. Ulica Gdyńska w Białogardzie przejdzie metamorfozę. Miasto otrzymało 3 miliony złotych dofinansowania. Warta ponad 6,5 miliona złotych inwestycja obejmie również skrzyżowanie z drogą wojewódzką 163.
18: Imprezka.
23: Imprezka.
18: Imprezka.
23: Eska.
18: Eska.
24: Tak od godziny chodzę i mam wrażenie, że coś tak dziwnie mi pachnie. No i właśnie odkryłem, że przez ostatnią godzinę po zjedzeniu kanapki jestem cały w majonezie. Także to będzie naprawdę tłusty program. Koszula chyba do prania od razu. Hanczak, zapraszam. To może piosenka na złagodzenie nerwów, a ja idę się wyprać. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
25: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył? Choć

0: Trochę się czuję jak loser z tytułu tego właśnie hitu Tame Impali. Tak się ładnie dzisiaj wystroiłem i proszę bardzo, urąbany już majonezem. Majonez jednak jest szkodliwy. No zaprałem, zobaczymy. Swoją drogą w trakcie kilku tych hitów też odkryłem, że nie tylko koszulę upaprałem majonezem. Także to cały ja jestem. Mam nadzieję, że wy dzisiaj we wtorek nie daliście żadnej plamy. Sprawdźmy zresztą 664-402-302, czy tak właśnie jest, czy tak właśnie nie jest. Ja wam będę zadawał pytania, a wy będziecie odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Można dzwonić właśnie teraz 664-402-302. No i poniekąd oczywiście spodziewajcie się pytań, które będą powiązane z tematem, który mnie napadł przed chwilą. 664-402-302. Ja na pytanie, czym można się ubrudzić na pierwszą literę mojego imienia, czyli Michał, odpowiadam, że M jak majonezem, ale sprawdźmy, jak to z wami. Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Dorota.
0: Dorota, czym można się poplamić na pierwszą literę twojego imienia?
1: Domestosem.
0: Ojejku, ale to od razu wygryzie dziurę. To w sumie miałem zapytać, czym można odplamić potem ubranie, ale widzę, że ty już nie masz ubrania. Błagam, nie róbcie tego w domu. A Dorota, mam nadzieję, że nie używasz tego do plamienia swoich ubrań. Shakira, Whenever, Wherever, już teraz.

0: Z obroczką na palcu i mikrofonem w dłoni Damiano Dawid na antenie Radia SK w imprezie The First Time. Ale to nie będzie pierwszy raz, kiedy zabierzemy was w nieznane. Byliśmy już na Cyprze, byliśmy w Hiszpanii, gdzie teraz powędrują nasi słuchacze razem z naszą porankową ekipą. O tego nie wie nikt, ani oni, ani wy, ani ja. No i na tym polega cała zabawa, że wiemy kiedy, pod koniec października, wiemy, że na weekend, wiemy, że z naszą poranną ekipą, ale nie wiemy, dokąd was zabierzemy na ten weekend. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie ładnie, czy będzie brzydko. Nie, no podejrzewam, że będzie przede wszystkim przygoda. Odlot ściśle tajny powraca, już można się zgłaszać, żeby z nami taki weekend spędzić. Gdzie? Dowiecie się na lotnisku. A zgłoszenia za darmo w naszej mobilnej apce.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14 edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
13: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
14: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin, dawny Pepex. Dziki jeans! Zapraszamy!
15: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu. Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
16: To będzie ostatnia reklama. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
17: Spotkajmy się w salonach Renault w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
18: I po reklamie.

0: Lata mijają, a ten hit brzmi cały czas doskonale. Jak ten David Guetta to zrobił? Razem z Kid Karim, tutaj Memories na antenie Radia SK na 20 minut przed 19. Dzisiaj w kalendarzu nietypowych świąt mamy dzień hipochondryka, czyli to taka osoba, która szuka w sobie różnych problemów zdrowotnych, różnego typu chorób i się boi. I tak naprawdę to mam wrażenie, że poniekąd większość z nas po trochu przynajmniej jest hipochondrykami i może dzisiaj świętować. Na przykład część z was na pewno ma dzisiaj problemy z oczami i jakoś nie widzi siebie jutro w pracy, prawda? Kaśka Sochacka i szum nie w uszach, chociaż poniekąd w uszach też, za chwilę.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Marzysz o funkcjonalnym domu? Salon Mebli Vox w Koszalinie zaprasza do odkrycia nowości, które odmienią twoje wnętrze.
13: Poznaj meble Well stworzone na lata oraz szafy Store z wygodnymi siedziskami. Dla młodzieży mamy Young Users Next. Meble, które rosną razem z dzieckiem.
12: Zaplanujemy twój układ mebli. Zapewnimy dostawę i montaż. Odbierz 50 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł.
13: Koszalin, ulica Poprzeczna 6. Vox. Twój pokój. Twoje zasady.
14: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot Opel Citroen Mojsiuk, Stare Pielice Koszalińska 89. Zapraszamy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Koszalin, nadchodzi wielka noc boksu.
17: Już 3 października KPO Rocky Boxing Night. W walce wieczoru Kacper Mejna kontra były mistrz świata Victor Ramirez z Argentyny. Hala widowiskowo-sportowa w Koszalinie. Bilety na e-bilet.pl oraz w kasie obiektu w dniu gali. Bądź tam razem z nami. Transmisja na antenach telewizji Polsat.
18: I po reklamie.

0: Bez końca to można by było dostawać wypłatę, ale żeby pracy nie było tak, że jest jej nieskończenie wiele, nie? To by było super. Oskar Cyms, bez końca, przed godziną 19 na antenie Radia SK, ale jak ma się wypłatę, to można sobie potem kupić jakąś zabawkę. Tak, tak, okazuje się, że dorośli kupują sobie bardzo dużo zabawek, nawet jeżeli nie mają dzieci, kupują je dla siebie i o tym trochę po godzinie 19 pogadamy. Jestem bardzo ciekawy, czy ostatnio, drodzy dorośli, kupiliście sobie jakąś zabawkę i co to by? Było. Można zostawić głosówkę i się pochwalić na Messengerze Radia SK. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonu Renault Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
19: Koszalin na czasie.
20: Oliwia Kisielewska. Młodzi twórcy, 8 spektakli i 6 dni teatralnych emocji. Od 20 do 25 października w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym będzie się działo. A to za sprawą koszalińskich konfrontacji młodych M-Teatr. W konkursie zobaczycie spektakle reżyserów młodego pokolenia, m.in. z Krakowa, Poznania, Łodzi, Warszawy czy Torunia. Będą różne gatunki, spotkania z twórcami, a na finał, już poza konkursem, spektakl Prawda w reżyserii Wojciecha Malajkata.
18: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
21: Muzyką się żyje.
0: Za kilka dni nowy album Wiktora Waligury, czyli młodego artysty, którego na pewno kojarzycie z tego hitu. To cztery pory roku, czyli hit, który podbił nie tylko naszą playlistę wiosną i latem tego roku. Wiktor Waligura nie ukrywa radości z tego sukcesu.
17: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: Teraz będzie można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukaże się album Krótkie historie o miłości. Tego dnia artysta zacznie też trasę koncertową promującą płytę, wystąpi w Warszawie, a potem jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Imprezka. A u nas za chwilę wystąpi Prima Ballerina, no a konkretnie to Margaret, która zaśpiewa swój nowy hit. Ona też się szykuje do wielkiego koncertu, ten 11 grudnia na warszawskiej scenie. Można już nabywać bilety. No i tego hitu na pewno też nie zabraknie. Tuchanczak, witajcie!

0: Agata napisała, że rusza na siłowni, żebym zagrał coś mocnego gitarowego. Będzie! Damiano Dawid był, będzie Nickelback, ale wcześniej coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo się cieszę, że w imprezie będę mógł zagrać nowy singiel Clean Bandit, bo bardzo lubię tę grupę. Pamiętacie na pewno takie hity jak Rather Be, Rockabye, Solo, Symphony. No naprawdę oni mają na koncie takie sztosy, że aż tylko zacierać ręce, kiedy wydają coś nowego, a zbliża się nowy ich album. Mamy zwiastun. To jest kawałek pod tytułem Company, nagrany wespół zespół z wokalistką Chloe i z artystą o nazwisku Oh My Lay. No to oh my god, jaka to fajna piosenka, jaka to fajna nowość. Posłuchajcie, Clean Bandit w Esce.

0: Czy to, że zagrałem hit Kuby i Kuby pod tytułem Chłopaki właśnie w tym momencie, to przypadek? No, nie sądzę, bo tak chciałem tylko przypomnieć, że jutro mamy Dzień Chłopaka. A że w sumie każdy mężczyzna jest takim chłopakiem, takim dużym dzieckiem, no to ucieszy się nawet z zabawki. Zresztą jak pokazują statystyki na razie ze Stanów, okazuje się, że bezdzietni dorośli i chłopcy i dziewczynki dorośli kupują już więcej zabawek niż rodziny z dziećmi. Tak, tak, okazuje się, że dorośli bardzo chętnie kupują różnego typu zabawki, czasami po to, żeby sobie grać, bawić się, a czasami dla swojej kolekcji, żeby powiększać swoje zbiory, bo chodzi na przykład o jakieś popularne figurki czy innego typu gadżety. No i tak sobie pomyślałem, że sprawdźmy, jak to jest u nas. Drodzy dorośli, jaką zabawkę ostatnio sprawiliście przede wszystkim dla siebie? Nawet jeżeli macie dzieci, a jak nie macie dzieci, to tym bardziej. Może właśnie do swojej kolekcji, a może po prostu po to, żeby się beztrosko bawić. Czekam na wasze przyznawki i wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czym się cieszą nasi słuchacze, kiedy się bawią. Rita Ora i Age z Matą za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
3: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
4: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
5: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
6: Słuchaj nas od rana.
7: I leci z SK-ą w nieznane.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
11: Szkoły pełne talentów!
10: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cappuccino. Kafe latte.
15: Co robisz?
14: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
18: Szukasz pewnego europejskiego auta z 8-letnią gwarancją, wyjątkową stylistyką w atrakcyjnej cenie? Citroen C3, Peugeot 208, Opel Corsa już od 69 900 zł. Autoryzowany dealer Peugeot, Opel, Citroen, Mojsiuk, Stare Bielice, Koszalińska 89. Zapraszamy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47,12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
21: To ja też chcę!
20: 24,39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: Hity z tą prawieczorową porą wchodzą doskonale. To imprezka w Esce, Hanczak z tej strony. 16 minut nam zostało do godziny 20. O zabawach i zabawkach dzisiaj w imprezce tych dla dużych dzieci, chociaż okazuje się, że te dziecięce zabawki cieszą się dużym powodzeniem także wśród dorosłych, a w Stanach to nawet ci bezdzietni dorośli częściej kupują zabawki niż ci, którzy dzieci mają. No tak mówią badania. No więc pytam was, co drodzy dorośli ostatnio sobie kupiliście jako zabawkę? Jakoś tak sami panowie praktycznie nagrywają głosówki, ale dobrze, będą inspiracje na jutrzejszy dzień chłopaka. Paweł?
1: Takich zabawek, które nabyłem ostatnio, to nabyłem konsolę retro i gram w starą kontrę.
0: Ach, nie ma to jak stare gry. Ostatnio też walczyłem z grą, z którą się utożsamiam, czyli z Pac-Manem, bo on zjada wszystko po drodze. No to jeszcze Robert z głosówką z Messengera Eski.
2: Duzi chłopcy kupują sobie zabawki dla dużych chłopców, więc kupiłem sobie kłada.
0: Bardzo proszę, droga zabawka i duża rzeczywiście. Jest jedna dziewczyna, jedna jedyna, która się do mnie odezwała, ale nie nagrała głosówki, tylko napisała, bo podobno się wstydzi, nie wiem czemu i czego i czemu. Sandra napisała, że jak się bawić, to pingwinkiem. Nie rozumiem, dlaczego się wstydziła maskotki. Pluszowa, fajna.

Miley Cyrus przed godziną 20 ze swoim nowym hitem na antenie Radia SK. Po 20, no między innymi opowiem o urodzinach, które zawsze ściągają tłumy ludzi do Katowic tym razem, ale też z kimś z was zagram. W grę, którą być może kojarzycie z wakacjami, z koloniami albo z jakąś zieloną szkołą. Ta gra nazywa się Szczerość czy Odwaga. Czy mam tutaj po drugiej stronie szczerych albo odważnych, którzy chcą zgarnąć eskowe gadżety, między innymi nasze skarpetki? Zapraszam, 664-402-302, można zgłosić się SMS-em albo na Messengerze Radia SK, tylko zostawcie namiar na siebie.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Drodzy mieszkańcy, czas na finał 14. edycji koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i wybierzcie interesujące Was projekty. Głosowanie potrwa do 19 października. Nasze miasto może stać się lepsze dzięki Waszej aktywności. Zapraszam, Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
7: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Koszalin na czasie.
14: Oliwia Kisielewska. Początek października zapowiada się w Koszalinie naprawdę intensywnie. W piątek startuje Koszalin Bass Fest. 3 wieczory, 4 zespoły i jeden instrument w roli głównej, czyli kontrabas. Na początek zespół Nic po nie, a kolejne koncerty 3 i 10 października. W sobotę w Teatrze Muzycznym Adria Czerwony Młyn. Musicalowe hity, zjawiskowe choreografie i przeboje. Takich artystów jak Beyoncé, Celine Dion czy Queen. Tego samego dnia w hali widowiskowo-sportowej wielka gala boksu Rocky Boxing Night.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Muzyką się żyje.
16: To urodziny, na których zawsze bawią się tysiące osób, a najbliższa impreza w sobotę. Tego dnia w Katowicach odbędą się piąte urodziny Dobhaus. Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo. Na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu, czyli m.in. Gips, ale nie zabraknie też specjalnie zaproszonych gości, to choćby Kukon czy Guzior. Bądźcie czujni, bo w Esce jest szansa na zaproszenie na te urodziny. Nicole Scherzinger ma ostatnio jakiegoś pecha, no bo koncertuje w tej chwili z grupą The Pussycat Dolls. Panie wróciły do wspólnych występów, świętując 20-lecie debiutanta płyty. Były niedawno w Polsce, no i tu Nicole miała małą wpadkę przez zepsuty odsłuch. Techniczna usterka opóźniła jej wejście na scenę podczas jednej z piosenek, przez co pozostałe wokalistki przez większą część utworu były na estradzie bez niej. Teraz jednak Nicole miała groźniejszy wypadek. Niedługo przed koncertem w Düsseldorfie wokalistka niechcący oblała się wrzątkiem. Poparzyła sobie nogę. Nie odwołała jednak występu i pojawiła się na scenie, a o poparzeniu opowiedziała potem na Instagramie.
17: Preska.
16: Jeżeli właśnie robicie sobie herbatę, uważajcie, bądźcie ostrożni. Ale jak już sobie ją zrobicie, to zgłoście się do zabawy Szczerość czy Odwaga. Czekam na chętnych, nagrody też na Was czekają. Można zgłosić się na Messengerze Radia SK. 2 po 20, Tuchanczak, dobry wieczór.

0: Wróciliśmy na chwilę do czasów Discmanów i Walkmanów i do czasów, kiedy ja grałem w szkole, a w sumie to na zielonej szkole, pamiętam, Szczerość czy Odwaga, albo Prawdę lub Wyzwanie, jak kto woli, różne są nazwy. I zagrałaś w to kiedyś?
1: Chyba tak, ale to już naprawdę w dawnych, dawnych czasach.
0: No to teraz zagramy w nowych czasach, w dorosłym życiu, w Szczerość czy Odwagę. Słuchaj, polega to na tym, że za chwilę wybierasz albo szczerość, albo odwaga, albo zadaje ci pytanie, albo daje ci jakieś zadanie do wykonania. Jeżeli wykonasz, odpowiesz prawidłowo, to znaczy szczerze, to masz nagrody. Chyba że chcesz odwrócić rolę i zadawać pytania, bądź dawać zadania mi, ale wtedy zrzekasz się nagród. Chyba że nie podołam. Co wybieramy?
1: Wolałabym to drugie.
0: Chyba
1: tylko
0: żartujesz.
1: Nie mam odpowiedniego pytania.
0: To się jeszcze nigdy nie zdarzyło w historii tej zabawy na antenie Radia SK. Ja się tego bardzo boję. To nie, to może ty wybierz.
1: No dobrze, to może szczerość tym razem.
0: No i padło to słowo na antenie, a więc będzie pytanie dla ciebie i musisz być teraz szczera. Iza, pytanie będzie dotyczyło trochę pracy. Jaka jest rzecz, która została przez ciebie zrobiona w miejscu pracy, w czasie pracy, a której wiesz, że nie powinnaś robić. I teraz się dopiero do tego przyznasz, przemi wobec. No dawaj, rachunek sumienia teraz, co ja takiego w pracy zrobiłam. Niech to będzie coś takiego, wiesz, pikantnego, wstydliwego. Chcemy wiedzieć wszystko. Wyjmij to na wierzch.
1: Nie wiem, kurczę. Nie wiem.
0: Jeszcze dam ci chwilę. Na pewno jest coś takiego. Każdy ma coś na sumieniu. Co robiłaś w czasie pracy, czego nie powinnaś robić wtedy?
1: Śmiałam się po cichu z klienta.
0: O, a w jakiej branży pracujesz?
1: Żeby nie robić reklamy.
0: Nie, ja pytam tylko o rodzaj, nie pytam o firmę, aż taki nie jestem wścibski.
1: No dobrze, to uogólnijmy to do obsługi klienta.
0: No dobrze.
1: Może.
0: Myślę, że każdy, kto pracował z klientem, czasami trafił na takiego, z którego albo drwił trochę sobie na boku, albo go tak wkurzył, że no, wyzwał go w myślach od najgorszych. Chociaż znam takich, co wyzwali dokładnie. I naprawdę już nie pracują z klientem, no to się zdarza. Dobrze, Iza, no powiem ci, nie było łatwo, ale coś z ciebie wyciągnąłem, więc zestaw naszych eskowych gadżetów ze skarpetkami w roli głównej jest dla ciebie.
1: Super. Na jesień jak najbardziej.
0: Bardzo proszę i świeżutkie, nienoszone. Eleanor, Back to Yours to nowość Westy. I've been going back to yours. I've been fighting.

0: imprezka, tu SK Hanczak z tej strony i Sanach oczywiście, cicho sza. Już o tym, co trzeba zrobić do pracy na przykład, cicho sza. Albo do szkoły na jutro, co trzeba przynieść też, drogie dzieci, cicho sza, bo rodzice nie będą po nocy jeździć i szukać na przykład Bristolu albo bibuły. Za kilka chwil Sharpol i Dua Lipa, będzie też Kuba i Kuba z hitem Stygnie lato. A że w kalendarzu dzisiaj nie tylko jest dzień hipochondryka, o czym już mówiłem, ale jest też dzień kuriera, to ja w takim razie uruchamiam Messenger Radia SK, żebyście mogli swojego kuriera pozdrowić. Tego, który nosi wam te wszystkie ciężkie paczki, które zamawiacie w internecie. Ewentualnie kurierzy też mogą pozdrowić siebie nawzajem albo swoich ulubionych klientów. Zapraszam. Głosówka na Messengerze SK. Mile widziana. Radio
1: SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
2: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: No i wystygło, chociaż początek tej jesieni całkiem ciepły. Kuba i Kuba w Radiu SK, 15 minut zostało nam do godziny 21. Dzisiaj dzień kuriera, więc można pozdrowić swojego kuriera. No i Marta napisała na Messengerze Radia SK, że pozdrawia kuriera Filipa, z którym po pierwsze jest po imieniu, a po drugie najczęściej żegna się z nim słowami do jutra. Ale ty musisz dużo zamawiać. No chyba, że to jest kurier, który do ciebie do pracy przyjeżdża. Jest też głosówka od Kariny. Panie jakoś się uaktywniły, widzę.
1: Pozdrawiamy naszego małego, biednego kuriera Damiana. Przepraszamy za tą trampolinę po nartach 5 lat temu. Szkoda, że już u nas nie jeździ, ale kurier Krzysiu też jest spoko.
0: Trampolina i narty? No ja się nie dziwię, że Damian już nie jeździ na waszym rejonie, bo on po tym jak wnosił pewnie na któreś piętro te wszystkie ciężkie rzeczy, to już nie ma siły i zdrowia. No ale na cześć wszystkich

DJ producent Kygo, zremiksowany przez innego DJ producenta Robina Schulza. To Take Me Back na antenie Radia SK przed godziną 21. No nie da się od tego uciec, nie da się ukryć, drodzy studenci i wykładowcy, w tym tygodniu początek roku akademickiego. Ale my trochę ten powrót do tej rzeczywistości na studiach staramy się ułatwić. I to już od samego rana, bo Jankę, Skama i Wiktor co rano mają dla was trochę elektronicznych gadżetów, które może po tych pierwszych trudach i znojach po zajęciach pomogą wam się zrelaksować i odreagować. Są tablety, są smartfony, są głośniki i jeszcze inne rzeczy. Na sk.pl znajdziecie szczegóły i tam też możecie się zgłosić. No i bądźcie czujni od samego rana, bo oni jutro mogą do was zadzwonić.

0: Wielka promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
8: Koszalin na czasie.
9: Oliwia Kisielewska. Jeśli szukacie pomysłu na październikowy wieczór, mamy dla Was dwie propozycje. 10 października w Teatrze Muzycznym Adria Polskie Wesele, czyli Wasze Zdrowie. Muzyczne widowisko z weselnymi hitami, zabawami, oczepinami i wspólnym śpiewaniem. A miłośnicy biegania mogą już szykować formę na nocną ściemę. 25 października o 2 w nocy wystartuje 16 edycja imprezy, a do wyboru będą dystanse 7, 21 i 42 kilometrów.
7: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
10: SK Koszalin News.
11: Ponad 800 osób kształci się w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. W tym roku było rekordowe zainteresowanie kierunkami medycznymi. Więcej na ten temat w rozmowie Alicji Górskiej z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
12: Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych za tydzień, 6 października. Pani rektor, ilu studentów rozpocznie edukację w Państwa uczelni?
13: W tym roku akademickim mamy wyjątkowo dobry nabór, rekordowy, a myślę, że ponad 800 studentów rozpocznie w tym roku akademickim studiowanie. Nie tyle rozpocznie, co wszystkich naszych studentów będzie ponad 800. Zakończyliśmy już drugi etap rekrutacji, natomiast podjęłam decyzję, że na tych kierunkach, gdzie jeszcze nie mamy wypełnionych limitów, jest możliwość nadal się rekrutować, więc myślę, że ta liczba jeszcze może wzrosnąć.
12: Jakie kierunki były najbardziej oblegane podczas tegorocznej rekrutacji?
13: Najbardziej oblegane są kierunki medyczne, czyli pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia. To są te kierunki, które zanotowały rekordowe zainteresowanie młodych ludzi, ale nie tylko. Bo proszę pamiętać, że nasi studenci to nie są tylko osoby, które są świeżo po maturze, ale też blisko 30% naszych studentów są to osoby, które podejmują decyzję o zmianie kwalifikacji, uzupełnieniu swoich kwalifikacji, więc można powiedzieć, że ta liczba osób 30+ z każdym rokiem się zwiększa.
12: W jaki sposób Państwowa Akademia Nauk Stosowanych dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy w naszym regionie?
13: Myślę, że właśnie ta rekrutacja w tym roku chociażby jest dowodem na to, że nasze kierunki kształcenia są to kierunki w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, bo oczywiście ta rekrutacja nas bardzo cieszy. Są głosy, że ta rekrutacja jest też taka wyjątkowa w tym roku, ponieważ półtora rocznika, można powiedzieć, przystąpiło do matury, stąd też tak dużo osób, które podejmą studia w całej Polsce, bo to nie dotyczy tylko oczywiście tylko i wyłącznie Koszalina. Natomiast jest wiele takich kierunków, bo mam też sygnały od kolegów, koleżanek z innych uczelni, że ta rekrutacja wcale nie wygląda tak rewelacyjnie, więc cieszy nas to, że właśnie w tych zawodach, których my kształcimy, to zainteresowanie jest tak duże. Ja podkreślam to wielokrotnie przy każdej możliwości, kiedy zabieram głos, że kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Kształcimy dla Koszalina, kształcimy dla regionu. Oczywiście można kształcić w bardzo wielu zawodach, które są poszukiwane w Polsce. Natomiast to, co jest blisko nas, czyli blisko naszym potrzebom, jest dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych najważniejsze, bo też to jest nasza misja, nasz cel. Kształcenie w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy. Po to zostaliśmy utworzeni, po to powstały publiczne uczelnie zawodowe, aby odpowiadać na potrzeby regionu.
12: Jak wielu studentów decyduje się dziś na studia niestacjonarne?
13: Myślę, że to tak 50 do 50. Cieszy nas to, że jednak mimo wszystko dużo studentów jest zainteresowanych studiami dziennymi. Proszę też pamiętać, że od czasów pandemii też troszeczkę formy kształcenia się zmieniły, ponieważ kiedyś te formuły zdalne, hybrydowe w dużym stopniu były takimi formami wyjątkowymi na uczelniach. Podchodziliśmy trochę do tego jak do przysłowiowego jeża. Natomiast teraz wykorzystujemy możliwości, no właśnie chociażby technologii, techniki, aby te formy też rozwijać. Dzięki temu na przykład możemy pozyskać wysokie klasy specjalistów z innych uczelni, profesorów, którzy mogą prowadzić wykłady zdalnie. No nie zawsze jest ta konieczność, aby wykładowca musiał przyjeżdżać do uczelni, szczególnie jeżeli na przykład współpracujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim, to jest trochę kilometrów do przejechania, jeśli chodzi o Koszalin. Dlatego też część zajęć jest prowadzona w formie zdalnej czy hybrydowej, więc ta stacjonarna forma nie do końca jest taką czystą, stacjonarną formą typu ławka i tablica, więc też musimy pamiętać o tym, że współczesne kształcenie też się zmienia.
8: Średnia wieku lekarzy, specjalistów w Polsce wynosi 56 lat, a lekarzy dentystów oraz pielęgniarek ze specjalizacją oscyluje wokół 55 lat. Czy uczelnie medyczne zapewniają zastępowalność pokoleń personelu medycznego?
13: Jeśli chodzi o średnią wieku pielęgniarek, w naszym regionie jest 55 lat. Jeśli chodzi o średnią wieku nauczyciela, jest 55-56 lat, więc ten wzrost wieku w niektórych specjalnościach jest widoczny wyjątkowo. Nie tylko dotyczy to tych branży ściśle medycznych, takich jak pani tutaj wspomniała, jeśli chodzi o lekarzy. My staramy się zapewnić tą zastępowalność pokoleń, jeśli chodzi o kierunek na przykład pielęgniarstwo. Natomiast no, proszę pamiętać, że wykształcenie pielęgniarki, pielęgniarza to jest 3 lata. Jeżeli do tego jeszcze weźmiemy studia magisterskie, to są kolejne 2 lata, więc to jest 5 lat, aby wykształcić specjalistę. Te studia są wyjątkowo trudne, ponieważ liczba godzin jest ogromna. Z tego też powodu no, trudno jest gdzieś jeszcze pracować w trakcie studiowania. Co więcej, jest to bardzo szczególny zawód i nie bardzo bez posiadania odpowiednich kwalifikacji, prawa wykonywania zawodu, no możesz pracować w szpitalu czy w jakiejkolwiek innej placówce medycznej. Myślę, że jest to problem o wiele szerszy, natomiast nie do końca jestem przekonana, czy tylko i wyłącznie odpowiedzialność za to powinny brać uczelnie wyższe, ponieważ my możemy robić bardzo dużo, jeśli chodzi o kształcenie i wywiązujemy się ze swojego zadania najlepiej, jak potrafimy. Takie jest moje zdanie. Natomiast no, jak wszystko, kształcenie też kosztuje. Na przykład publiczne uczelnie zawodowe, które prowadzą kierunki medyczne, na przykład nie dostają dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia, to co dostają uczelnie profilu ogólnoakademickim, czy uczelnie medyczne. No więc wszędzie gdzieś tam te pieniądze są potrzebne i na pewno mogłyby ułatwić pewne rozwiązania też na uczelniach wyższych, ale to w mojej ocenie nie jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy, kwestia też no, możliwości danego regionu.
8: Młodzi lekarze w Polsce chcą zostawać w dużych ośrodkach akademickich, przez to brakuje lekarzy w mniejszych miastach i miejscowościach. Pani rektor, czy podobnie jest w przypadku takich zawodów jak pielęgniarka czy ratownik medyczny?
13: Jeżeli mówimy o na przykład studiach magisterskich, to większość, jeżeli nie wszystkie osoby, które są u nas na studiach magisterskich, czyli po ukończeniu tych 3-letnich studiów licencjackich, pielęgniarskich, one już pracują. Czyli pracują gdzieś u nas, w Koszalinie, w okolicach, troszkę dalej od Koszalina. Więc ja nie zauważam tego trendu, jeśli chodzi o tutaj o nasz region. Uczelnia wyższa jest czynnikiem miastotwórczym. Często tam, gdzie studiujemy, tam też się osadzamy, zakładamy rodzinę, a rodzą się dzieci, które idą do przedszkola, do szkoły, już się nie przeprowadzamy, bo to już jest to nasze miejsce gdzieś na świecie. Dlatego tak warto o tym myśleć, że posiadanie uczelni wyższych na swoim terenie, jeśli mówimy tutaj o samorządach, jest bardzo ważne, bo dzięki temu, no właśnie jest to, co pani przed chwilą wspomniała, to zastępowalność pokoleń, a jednocześnie dajemy ludziom szansę zdobycia wykształcenia tutaj na miejscu, bez konieczności wyjeżdżania gdzieś poza Koszalin. My nie zatrzymamy wszystkich w Koszalinie. Ja naprawdę nie chciałabym tak, żeby były jakiś taki trend, że nie wyjeżdżajcie, bo musicie tutaj, prawda, studiować w Koszalinie, bo wręcz to jest wasz obowiązek moralny. Natomiast uważam, że Koszalin jest bardzo fajnym miejscem do życia i jest wiele kierunków, na przykład chociażby kierunek lekarski, który nie można realizować w Koszalinie. Natomiast po skończeniu studiów można wrócić do Koszalina, szedzie się do okolicy i też tutaj pracować.
8: Co powinno się jeszcze zmienić w systemie ochrony zdrowia, żeby poprawić obecną trudną sytuację braku kadr w służbie zdrowia?
13: Myślę, że jest to też kwestia takiego myślenia długoterminowego, nie patrzenie na 5-10 lat, ale też z wyprzedzeniem właśnie co najmniej 15-20 czy 25 lat, bo tak jak wspomniałam, my posiadamy dane, to są ogólnopolskie różnego rodzaju analizy, które są prowadzone, wiemy jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwestie kadr zawodów, które są zawodami deficytowymi lub skrajnie deficytowymi, też jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na zawody w najbliższym czasie, więc planujmy takie działania już teraz, a nie działajmy na zasadzie straży pożarnej i reagujmy w sytuacji, kiedy już mamy jakiś dramatyczny spadek pracowników w jakiejś branży, bo my teraz mówimy o kadrach medycznych, natomiast ja bym bardzo chciała wrócić do kadr nauczycielskich, ponieważ jest od razu argument, że mamy coraz mniej dzieci, tak, nie będzie potrzeba tylu nauczycieli, ale to nie jest normalne, żeby nauczyciel pracował z 30 dzieci w klasie.
8: A czy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych boryka się z problemem kadrowym, jeśli chodzi o nauczycieli, wykładowców?
13: Jeśli chodzi o wykładowców, nie odczuwamy takich problemów, ponieważ tak jak wspomniałam, my pracujemy ze specjalistami z dużych ośrodków akademickich, ale jednocześnie z instruktorami, specjalistami, więc na bieżąco budujemy tą kadrę. To nie jest tak, że tą kadrę się tworzy z dnia na dzień. Też nie każdy specjalista jest od razu świetnym dydaktykiem, więc też jakieś zmiany kadrowe na przestrzeni ostatnich lat wystąpiły. Natomiast nie ma jakichś tutaj dramatycznych zmian kadrowych. Ze względu na liczbę studentów, ta liczba wykładowców się zwiększy. Natomiast są to świetni specjaliści, którzy się sprawdzili jako dydaktycy, więc jestem bardzo zadowolona z mojej kadry, ponieważ realizują fajne projekty, pomysły. Oprócz tej dydaktyki też rozwijają obszar naukowy, jeśli chodzi o naszą uczelnię. Są inspiratorami wielu konferencji, seminariów, warsztatów. Już nie wspomnę ilości szkoleń, które realizujemy dla naszych studentów. Teraz na przykład zaraz z początkiem października właśnie przy współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Jagiellońskiego organizujemy szkolenia dla studentów kierunku fizjoterapia, więc ta współpraca się bardzo dobrze układa.
11: Z profesor Moniką Pawłowską, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie, rozmawiała Alicja Górska.
10: SK Koszalin.
11: Mieszkańcy powiatu kołobrzeskiego mogą już korzystać z nowej siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego. Inwestycja kosztowała ponad 13 milionów złotych, mówią starosta kołobrzeski Mirosław Tesikowski oraz wicestarosta Jacek Kuś.
14: Dla nas jest to 2 lata ciężkiej pracy wielu ludzi. Ten budynek, który został sfinansowany z Polskiego Ładu i z pieniędzy starostwa powiatowego w ogólnej kwocie 13 milionów 80 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniosło 8 milionów złotych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, z prac, z wykonania wszystkich założeń projektowych. Jest to budynek, który spełnia wszelkie wymogi, zarówno budynek pasywny, w pełni dostępny dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami, bez względu na stopień niepełnosprawności. Budynek jest przygotowany do obsługi takich osób. I szanowni Państwo, powiem Wam taką osobistą refleksję. Przez wiele lat, pracując w starostwie powiatowym, idąc do góry, czy na trzecie piętro, czy teraz na drugie piętro, odczuwałem duży wstyd i zażenowanie, widząc ludzi siedzących na schodach, oczekujących często od godziny 7, gdy Wydział Komunikacji się otwiera, żeby załatwić swoje ważne sprawy. W tym momencie mogę przeprosić za te lata trudności, natomiast zapewniam, wszyscy klienci naszego Wydziału Komunikacji zobaczą, w jaki sposób można i powinno się obsługiwać klientów. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że mamy jeden z najlepszych Wydziałów Komunikacji w Polsce. Jestem wzruszony, bo to naprawdę jedna z ważniejszych inwestycji na przestrzeni ostatnich lat.
15: Kiedy 3 lata temu narodził się pomysł rozpoczęcia starań o to, aby ten obiekt administracji publicznej, można powiedzieć, powstał tutaj w tym miejscu. Nie śniło mi się, że to się wydarzy tak szybko i chciałem tylko taką anegdotę odpowiedzieć, kiedy jechałem samochodem i w pewnym momencie wpadłem na genialny pomysł zadzwonienia do posła Hoca w celu poproszenia go o wsparcie tego projektu w kwestii pozyskania środków. Czesław Hoc powiedział, nie no, ja kiedyś tam na tym placu ratuszowym w Wydziale Komunikacji czekałem na tych schodach. Jacek, musimy wybudować nowy Wydział Komunikacji. I od tego czasu minęło kilka tygodni i do naszego starostwa dotarła informacja, że otrzymaliśmy 8 milionów dofinansowania do projektu budowy nowego Wydziału Komunikacji. To była dla mnie osobiście jedna z najważniejszych informacji. W związku z tym, o czym tutaj mówił pan starostwa, idąc codziennie do pracy, miałem absolutnego doła, mówiąc wprost, patrząc się na w jakich warunkach muszą funkcjonować ludzie oczekujący na załatwienie swoich spraw. Mieliśmy wiele problemów związanych i z archiwum, z salą konferencyjną dla radnych, gdzie miałyby się odbywać komisje Rady Powiatu i postanowiliśmy połączyć to. I do Wydziału Komunikacji powstały nowe koncepcje, czyli nowy wydział związany z archiwum i obiekt, w którym się znajdujemy. Chciałbym z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w ten projekt. Jesteście wielcy, włożyliście w ten projekt kawał serducha. Ja obserwowałem to na co dzień. Bardzo serdecznie dziękuję poprzedniemu zarządowi powiatu. Bardzo dziękujemy za wsparcie, szanowni radni, bo bez was na pewno ten obiekt by nie powstał. Mam nadzieję, że kolejne tygodnie, miesiące przyniosą momenty tego, aby się jeszcze chwalić bardziej tym obiektem. Będziemy obserwowali, jak odbywa się tutaj jakby realizowanie tych zadań Wydziału Komunikacji, ale jestem przekonany, że była to dobra koncepcja, dobry pomysł. Ten obiekt jest obiektem, który kosztował ponad 13 milionów złotych, ale jest to obiekt, który jest przygotowany, szanowni państwo, do kolejnego rozbudowania. Jeżeli kiedykolwiek będziemy mieli chęć i potrzebę do tego, aby ten obiekt nadbudować, fundamenty i technologia wykonania tego obiektu wskazuje na to i daje nam taką możliwość, aby ten obiekt nadbudować, więc jest to on obiektem rozwojowym. Nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział i pochylił się tutaj panu majstrowi, panu kierownikowi, który jest tam, schował się właśnie w tyle sali. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że był pan z nami.
11: Przypomnijmy, wszystkie prace budowlane kosztowały ponad 13 milionów złotych.
1: SK Koszalin News.
11: Od klasyki przez monodram po farsę i bajkę dla dzieci. 7 premierowych spektakli planuje Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. W tym sezonie artystycznym pierwszą komedię Bonobo widzowie mogli zobaczyć w miniony weekend. Jakie następne tytuły pojawią się na afiszu BTD? O tym dyrektor koszalińskiego teatru Andrzej Mielcarek.
16: Mamy taką sprawdzoną recepturę. Co roku 5 premier takich zasadniczych. I zawsze zaczynamy od czegoś komediowego, później na Sylwestra coś muzycznego. W tym roku to będzie przedstawienie pod tytułem Czy leci z nami miłość? To jest spektakl specjalnie dla nas napisany przez Marię Górną z Poznania, taką reżyserkę, twórczynię teatralną. Historia kilkorga osób, które spotykają się na lotnisku, samolot się opóźnia i z tego opóźnienia wynikają interakcje, ale też powstają okazje do zaśpiewania, skomentowania jakiejś sytuacji piosenkami. To są piosenki z takiej polskiej klasyki. Myślę, że to będzie ciekawe przedstawienie. Potem klasyczny tekst Ubu Król, czyli tekst, który właściwie rozpoczynał taki wątek teatru absurdu. To jest rzecz przewidziana przez nas na Międzynarodowy Dzień Teatru, taka bardziej wymagająca forma. Mamy nadzieję, że gdzieś nam się uda zrobić spektakl taki, który zwróci uwagę, być może gdzieś trafi na festiwale. Takie mamy ambicje. Później będzie też coś dla dzieciaków, jak zawsze. Niedźwiedź Masza. Znana bajka w założeniu, kolorowa, pełna śpiewu również. I piąta regularna premiera to Shirley Valentine, monodram Katarzyny Ulickiej-Pydy. Myślę, że to też będzie ciekawe wydarzenie, bo pani Katarzyna jest dojrzałą aktorką, która w tym akurat tekście, myślę, może pokazać wszystkie swoje atuty. I to będzie ostatnia premiera z tych regularnych. Ale aktorzy zgłosili też dwie inicjatywy aktorskie. Funkcjonuje coś takiego jak scena inicjatyw aktorskich i w ramach właśnie tej sceny dwie propozycje. Pierwsza to Zbrodnie serca. Być może Państwo mogą kojarzyć ten tytuł z filmem z Diane Keaton. To film z 1986 roku. Bardzo ciepła historia. Trzy siostry spotykają się przy okazji dosyć smutnej, bo poważnej choroby ukochanego dziadka i podsumowują swoje życie. A każda poszła własną drogą i z tego spotkania, z tego przewartościowania wynika coś interesującego. Na pewno jest to coś, co jest blisko życia i pewnie taka refleksja nad życiem to jest coś, co każdy z nas w jakimś momencie przeżywa. I jeszcze jedna rzecz. Ta ostatnia propozycja to jest tytuł Boże Mój. To jest spektakl na dwoje aktorów, psychoterapeutka, mama nastoletniego syna z problemami, odbiera telefon, ktoś chce natychmiast rozpocząć terapię, okazuje się, że tym kimś, kto się pojawia i korzysta z tej pomocy jest Pan Bóg, który stwierdził, że nie bardzo mu się ten świat udał i chciałby, żeby to było nieco inaczej wszystko. I to też jest taka zabawna historia i też tekst, który był wielokrotnie wystawiany, więc myślę, że w naszym tutaj wykonaniu też będzie to ciekawy spektakl. I taką nowością w naszej pracy w tym roku będzie nawiązanie współpracy z Teatrem Szwed, czyli teatrem pochodzącym z miasta, gdzieś około 40 km położonego od granicy na zachód. Mam nadzieję, że dojdzie do wymiany spektakli. To jest bardzo ciekawa placówka. Ona stawia również na widzów polskich. O dziwo, jest kilkoro pracowników w tym teatrze mówiących po polsku, a niektóre spektakle są wręcz, zwłaszcza te dla dzieci, są przygotowywane w dwóch językach. Więc bez większej obawy można pokazać na przykład Nowe szaty cesarza. Taki spektakl nam zaproponowano. A jeżeli chodzi o trochę starszą widownię, starszą to znaczy jeszcze dorosłą, nastoletnią, jest też propozycja, żeby pokazać u nas spektakl pod tytułem Liebe Machen. To jest z kolei spektakl o takim uczuciowym dojrzewaniu i takich pierwszych doświadczeniach intymnych, a zrobiony bardzo z takim dużym wyczuciem, taką empatią i myślę, że ten spektakl zaproponujemy licealistom koszalińskim, którzy uczą się w klasach z językiem niemieckim, bo to będzie też, myślę, okazja do jakiegoś ćwiczenia językowego.
11: Ważnym teatralnym wydarzeniem sezonu będzie jak zwykle festiwal M-Teatr. Realizacje reżyserów młodego pokolenia będą prezentowane na scenach Bałtyckiego Teatru Dramatycznego od 20 do 25 października. Będzie to kalejdoskop gatunków teatralnych i technik wyrazu artystycznego, a po spektaklach przestrzeń do bezpośredniej interakcji między twórcami a widzami, zapowiada Andrzej Mielcarek, dyrektor BTD.
16: Zaczynamy we wtorek 20 października, kończymy w niedzielę 25. Będzie więcej spektakli niż wcześniej tych konkursowych, bo 8. One są bardzo rozmaite. Jury będzie miało sporo pracy i pewną trudność, bo będzie musiało porównać spektakle o dużym rozmachu z bardzo kameralnymi, ale myślę, że ponieważ to jest konkurs skierowany przede wszystkim do młodych reżyserów, to jakby koncentrując się na samej reżyserii, będą jurorzy w stanie te prace porównywać. Zaczynamy od pana Wołodyjowskiego z Teatru Ludowego w Krakowie. W takim nurcie dyskusji czy reinterpretacji klasycznych tekstów będzie też nowy pan Tadeusz, tylko że rapowy z Poznania, z Teatru Polskiego. Pokażemy go zresztą poza naszym teatrem, poza naszą sceną. To będzie hangar dawny lotniczy w Unieściu, Mielnie Unieściu. I obok tego będą przedstawienia tak kameralne, jak przedstawienie pod tytułem Helena. No, może tak nie powinienem mówić, ale na mnie robi szczególne wrażenie. Po prostu jest to coś bardzo wzruszającego, łapiącego za serce, a przy tym bardzo ciekawie zrobionego. To jest dzieło jeszcze studentki szkoły teatralnej, a na finał z kolei na niedzielę 25 przewidujemy dwa razy pokazać przedstawienie pod tytułem Prawda, komediowe w reżyserii Wojciecha Malejkata. Także naprawdę ten tydzień będzie bardzo intensywny. Oczywiście, tak jak zawsze, będą też warsztaty dla uczniów szkół średnich z pisania recenzji. My powołujemy oprócz tego dorosłego, w cudzysłowie, jury, także jury młodzieżowe, czyli młodzież też będzie mogła jakby ocenić, wybrać przedstawienie i reżysera, którego praca najbardziej się spodobała.
17: Będzie jury młodzieżowe. Jury to główne. I kto będzie oceniał w tym roku spektakle w M-Teatrze?
16: To jest trójka jurorów. Pani Marla Zielińska, czyli krytyczka teatralna, teatrolożka, w środowisku bardzo znana. Drugą jurorką jest dyrektor Teatru imienia Witkacego w Słupsku, Zdenka Pszczołowska, a trzecią osobą w tym składzie jurorskim jest Paweł Dobrowolski, czyli dyrektor teatru w Olsztynie. Trójka doświadczonych ludzi teatru, którzy myślę, że sprawiedliwie rozstrzygną, komu należy się ten laur M-Teatru. Kiedy spojrzymy na biogramy twórców spektakli, które są przewidziane do oceny, to jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ nigdy tak młodzi ludzie nie byli reżyserami przedstawień. Na przykład przedstawienie krakowskie to dzieło 25-latka i 31-latka. Podobnie z tym poznańskim. Pozostałe również, wspomniałem o Helenie, o tym przedstawieniu, to jest jeszcze, tak powiedziałem, pani, która studiuje, czyli 20-kilkulatka. Bez wątpienia to pokazuje, że to jest rzeczywiście, że to są konfrontacje młodych, czyli ten festiwal spełnia swoją funkcję, służy do tego, żeby spróbować ocenić pracę tego najmłodszego pokolenia reżyserów, a jednocześnie jest to sygnał pewnych tendencji, których się można spodziewać w teatrze w następnym na przykład dziesięcioleciu, bo tak się składa, gdybyśmy wzięli listę laureatów wcześniejszych edycji, że bardzo często ci reżyserzy później są postaciami bardzo istotnymi w polskim teatrze i rzeczywiście są zauważeni, odnoszą kolejne sukcesy.
17: O te tendencje chciałam zapytać, czy właśnie widać, że coś dominuje, przeważa, jakiś temat, jakiś kierunek w tym młodym teatrze, co ci młodzi ludzie mają do powiedzenia, o czym najbardziej chcą mówić w tych spektaklach?
16: Taką tendencją, która już od kilku lat bardzo silnie się zaznacza, to jest takie społeczne zaangażowanie, to znaczy pokazywanie pewnych procesów, problemów społecznych, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o formę, to też jest dyskusja z takimi tekstami klasycznymi.
18: Koszalińskie konfrontacje młodych M-Teatr od 20 do 25 października. Karnety są jeszcze dostępne. Szczegóły na stronie btd.koszalin.pl. A tematem zainteresowała się Magda Wanowska-Miksa.
10: SK Koszalin.
18: W październiku Centrum Kultury 105 w Koszalinie organizuje wyjątkowe wystawy w Galerii Amfiteatr oraz w Bałtyckiej Galerii Sztuki. Wszystkie ekspozycje będzie można oglądać bezpłatnie.
19: Izabela Madajczyk, Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Bałtycka Galeria Sztuki i Galeria Amfiteatr. Na początku chciałabym Państwa zaprosić już 2 października na godzinę 18 do Galerii Amfiteatr na wystawę Urszuli Walter-Mamonowej, która będzie prezentowała fotografię. I szanowni Państwo, to będzie taka trochę wyjątkowa wystawa, jeżeli chodzi o fotografię, bo artystka wprowadzi nas w taki świat takiej sztuki z pogranicza abstrakcji, jeżeli chodzi o fotografię. Oczywiście nie są to fotografie przerobione specjalnie w Photoshopie, żeby było jakieś sfumato, żeby była jakaś preselekcja czasu na fotografię. fotografii pokazana, ale same aranżacje prac, te kadry, jakie artystka nam pokaże, to tak naprawdę z tego, co ja już widziałam, to mi przypominają kadry filmowe. Kadry, które są trochę z Lyncha, dosłownie z filmów Lyncha, jakieś takie klatki z filmów, gdzie ta scenografia, ta aranżacja tych prac jest tak wyrazista, no się obraca wokół jakby trzech kolorów, czerni, bieli i czerwieni, i to jest tak pięknie zaaranżowane, z taką energią i z taką wyobraźnią przestrzenną, że naprawdę budzą duże emocje i mogą Państwu dać pootwierania się takich czakramów w głowie, które zbudują nam zupełnie inny świat, nawet ten rzeczywisty, w którym się jakby funkcjonujemy. To przypominam, to jest właśnie 2 października o godzinie 18 w Galerii Amfiteatr.
20: To jest koszalińska artystka?
19: Tak, to jest artystka pochodząca z Koszalina, która się dodatkowo zajmuje, bo pracę zawodową ma zupełnie inną, która dodatkowo się zajmuje fotografią, ale naprawdę bardzo interesujące prace. Mi na początku, jak w ogóle pokazała te prace, to mi się od razu skojarzyły fotografie Helmuta Newtona. Jego najbliższe muzeum mamy w Berlinie. Też polecam, warto pojechać, bo Berlin jest niedaleko Koszalina. I to, co Ula pokazuje właśnie w tych swoich fotografiach, no tak jak już wcześniej Państwu wspomniałam, jest czymś wyjątkowym. Te fotografie są o wymiarach 100x70, więc też mają taki format, też działa w taki sposób, że my wchodzimy w tą pracę, bo to nie są małe prace. My po prostu stając przed pracą możemy wejść emocjonalnie w tą pracę. Zapraszam, bo warto tą wystawę zobaczyć.
20: Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o październik.
19: Tydzień później mamy kolejny wernisaż, tym razem już w Bałtyckiej Galerii Sztuki. I jest to wernisaż Waldemara Jarosza, artysty znanego na rynku koszalińskim i nie tylko.
20: Jako Wal Jarosz.
19: Tak, jako Wal Jarosz, który tworzy w bardzo charakterystycznym dla siebie języku. On wypracował sobie już ten język, jest bardzo rozpoznawalny. I Wal Jarosz zaprezentuje nam 4 cykle. Gęby, zwierzaki, abstrakcje i architekturę. Głównym takim motywem, który się pojawia w tych cyklach, może nie tyle nawet motywem, ile linią myślenia u Waldka Jarosza, jest to, że on operuje rytmem, światłem. Jeżeli chodzi na przykład o gęby, on specjalnie, świadomie je deformuje, bo jemu nie chodzi o pokazanie portretu konkretnej osoby, lecz jakby oddanie emocji. Te gęby nie mają przypadkowej nazwy gęby, to nie są twarze, to nie są portrety, tylko cykl jest zatytułowany Gęby. I to faktycznie oddaje te emocje tych osób portretowanych. Oczywiście my się nie dopatrzymy tutaj żadnego podobieństwa w żadnej osobie, ale są to po prostu emocje. I Waldek właśnie tak pracuje. Faktycznie jest konsekwentny w tej swojej stylistyce, jest rozpoznawalny, doskonali ten swój warsztat, bo poprzez akryle wchodzi w oleje, wchodzi w kolaże.
18: Wernisaż pracy Wala Jarosza w Bałtyckiej Galerii Sztuki w CK 105. W piątek 9 października wystawę będzie można oglądać do końca miesiąca. Natomiast wernisaż fotografii Urszuli Walter-Mamonow w Galerii Amfiteatr 2 października. Materiał Marcina Kwiecy.
1: SK Koszalin News.
18: W Koszalińskim Miejskim Zakładzie Komunikacji szykują się zmiany. Miasto pozyskało ponad 42 miliony złotych unijnego dofinansowania na zakup 13 nowych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami. Wartość całego projektu to blisko 70 milionów złotych. Inwestycje mają też dać początek budowie nowej zajezdni przy ulicy Wołyńskiej, ale na tym nie koniec. Na początku przyszłego roku do Koszalina ma trafić kolejnych 15 nowych autobusów z silnikami diesla.
21: Tomasz Sobielaj, prezydent Koszalina. W każdej spółce dzieje się bardzo wiele. Tak dość cyklicznie staramy się robić konferencje prasowe, aby Państwa informować o tym, co się dzieje. Ostatnio była konferencja prasowa w MEC-u, gdzie podzieliliśmy się z Państwem informacją na temat tych działań, które już trwają, jak i też budowy tego nowego nie tylko kotła, co kotłowni tak naprawdę na Zrębek, która pozwoli zminimalizować opalanie węglem, który jest niezwykle kosztowny nie jako paliwo, ale jako te kary, które są związane z ETS-em. Dzieje się też i w wodociągach, tam też w fazie zaawansowanej jest projektowanie oczyszczalni razem z silnikiem kogeneracyjnym, który będzie wykorzystywał metan, który jest dzisiaj idzie w atmosferę, będzie gromadzony, zbierany i będzie spalany w tym silniku. Przez to będzie wytwarzana i energia cieplna, i energia elektryczna. ale o tym będziemy mówili na różnych zupełnie innych odcinkach. Dzisiaj spotykamy się, żeby też poinformować Państwa o tym, co dzieje się w spółce MZK, bo tu też bardzo wiele się dzieje. W tym roku, na początku tego roku, wyjechały na ulicę Koszalina autobusy, które tu widać na tych banerach, które są po prawej i po lewej stronie. Takie niebieskie autobusy, które wniosły trochę, może powiedzieć, powiewu nowości, świeżości do Koszalina, bo ostatnie nowe autobusy...
2: W 2019.
21: W 2019, mowa chyba w 2017 było podpisywane, że sam ją wtedy podpisywałem jako wicemarszałek, wtedy z ówczesnym prezesem Wacławskim, czyli generalnie od 10 lat nic takiego się nie wydarzyło. Teraz przyjechało tych 13, tak, autobusów...
2: 10 i 3, razem 13.
21: 10 i 3 to 13, tak.
2: Mamy rok szkolny, więc jeszcze matematyka.
21: Nie jest to skomplikowana matematyka, jest to jednak matematyka jak najbardziej. Czyli 13 autobusów, one nie są zupełnie nowe, są używane, ale nieco tylko. Oprócz tego zostały zmodyfikowane, zmodernizowane, także wyglądają praktycznie jak nowe i naprawdę są w bardzo dobrym stanie technicznym, posłużą jeszcze wiele, wiele lat. Ale na początku przyszłego roku, na przełomie lutego i marca, powinno się pojawić na ulicach miasta Koszalina kolejnych 10 autobusów diesel Euro 6. Te już będą nowe, zupełnie nowe, fabryczne. To też są autobusy takie podobnie jak te, będą w tak zwanym najmie długoterminowym. I one też urozmaicą, unowocześnią naszą flotę pojazdów MZK. Ale dzisiaj też spotykamy się, żeby Państwa poinformować i podzielić się informacją, dobrą nowiną, mianowicie taką, że dostaliśmy informację już z CUPT-u, z ministerstwa, czy CUPT, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że nasz wniosek w ramach pieniędzy ZIT-owych na 42,209 milion złotych został zaakceptowany przez CUPT i taką to dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami i będą elementem tworzenia nowej bazy MZK, która powstanie przy ulicy Wołyńskiej. Bo ta baza, która dzisiaj jest przy ulicy Gnieźnieńskiej, ledwo pomieści te pojazdy, które są dzisiaj, te pojazdy hybrydowe z silnikiem diesla. Także pojazdy elektryczne tam się nie zmieszczą, musimy szukać nowych rozwiązań. Oprócz tego ta lokalizacja, ta baza MZK, która dzisiaj jest przy Gnieźnieńskiej, to tak naprawdę jest świetnie położona lokalizacyjnie działka, która jest praktycznie w centrum miasta, nieopodal parku, także jest to zdecydowanie lepszy teren, aby tam posadowić mieszkania, a nie teren przemysłowy, zarówno czy to dla MZK, czy dla PGK. Także stopniowo te obie spółki będziemy z tego terenu wycofywać, przenosić do stref przemysłowych, tak aby tam zwolnić ten teren pod mieszkaniówkę. To oczywiście jest proces wieloletni, ale dzisiaj go rozpoczynamy. Nie próbujemy na siłę upchnąć autobusów elektrycznych razem z samym tym oprzyrządowaniem w bazie przy ulicy Gnieźnieńskiej, tylko szukamy nowych rozwiązań, które już zapoczątkują budowanie całkowicie nowej bazy przy ulicy Wołyńskiej. Autobusy elektryczne to jest ta przyszłość, którą zmierzamy. Dotacje bezzwrotne dzisiaj w zasadzie można otrzymać tylko właśnie na autobusy zeroemisyjne, czyli mogą to być autobusy albo elektryczne, albo wodorowe, albo tego typu rozwiązania. Wodór jeszcze dzisiaj nie jest na tyle tani, żeby tych rozwiązań szukać, co nie znaczy, że w przyszłości w tym kierunku nie będziemy zmierzać. Na razie jednak to autobusy elektryczne właśnie są tą najbliższą przyszłością. Ja tylko powiem w tym miejscu, z dość dużą mi ukrywam satysfakcją, że te pieniądze udało się pozyskać. Mamy te 42, prawie 43 miliony złotych, dlatego że burmistrz między innymi Sianowa nie potrafił tych pieniędzy pozyskać w Sianowie i zrezygnował z zakupu autobusów elektrycznych, przez co my mogliśmy te pieniądze pozyskać, skorzystać i dzięki oczywiście też i przychylności pozostałych członków ZIT-u, czyli pozostałych gmin, które są w tym ZIT-ie z nami ulokowane, że tak powiem, mogliśmy o te pieniądze zawalczyć, zawnioskować i te pieniądze dostaliśmy. To nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo podobnie było ze stacją przydatkową w Jamnie. Tam też mój poprzednik planował wydać 8,5 miliona. Myśmy pozyskali w sumie 44 miliony złotych na stację przydatkową w Jamnie. Dlatego, że też między innymi właśnie burmistrz Sianowa nie był w stanie, nie potrafił, nie umiał zbudować stacji przydatkowej u siebie w Sianowie. I to jeszcze nie byłoby tak tragiczne, że on nie potrafi, nie umie. No bo oczywiście można nie umieć, nie potrafić. To jest jakby zrozumiałe, prawda? Ale to, co zrobił na etapie późniejszym, to jest w ogóle, można powiedzieć, ja uważam, że skandal. Szanowni Państwo, w grudniu dostaliśmy informację od starosty, który był liderem projektu, takiej grupy zakupowej okolicznych gmin, które chciały właśnie zakupić transport, czy te autobusy elektryczne na potrzeby transportu podmiejskiego. I starosta, wypowiadając się w imieniu tych wszystkich gmin okolicznych, stwierdził, uznał, wysłał takie pismo, że oni rezygnują z tych pieniędzy, i generalnie oddają je do dyspozycji ZIT-u. Wtedy wszyscy członkowie ZIT-u oddali, może wszyscy, odbyło się głosowanie w trybie obiegowym i ci, którzy oddali głos za tym, żeby te pieniądze trafiły do miasta Koszalin. Wtedy burmistrz Czanowa postanowił nie oddawać w ogóle głosu, nie zabierał w ogóle głosu w tej sprawie, ale to go, oczywiście te pieniądze myśmy wtedy dostali, przyjęli, zawnioskowaliśmy, złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa i kiedy byliśmy już na finalnym etapie oceny tych wniosków, to wpłynął pismo do ministerstwa funduszy i do SUPT-u również, że on pozwał nas do sądu, pozwał miasto Koszalin do sądu, że zakwestionował tą uchwałę, w której głosowaniu nie brał w ogóle udziału, które głosowanie odbyło się na przełomie grudnia i stycznia. On w maju nas pozywa i w maju pisze pismo do ministerstwa, gdzie prosi o to, żeby zablokować nam te pieniądze, uniemożliwić ich wykorzystanie ze szkodą dla miasta Koszalin. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że gdyby tak się wydarzyło, to ministerstwo blokując te pieniądze spowodowałoby, że wtedy, kiedy można byłoby odblokować, kiedy powiedzmy proces sądowy by się zakończył, to zakończyłaby się również perspektywa finansowa. I tych pieniędzy nie tylko nie dostałoby miasto Sian, nie dostałoby miasto Koszalin. Nikt by ich nie dostał, wróciłby do Brukseli. To jest działanie nie tylko na szkodę gminy miasta Sianów, co jest oczywiste i jego działanie jest tak wymierzone. To jest działanie wymierzone wprost w mieszkańców Koszalina, ale również ze szkodą dla obywateli polskich, no bo te pieniądze nawet nie trafiłyby jakiegoś dużego ogólnokrajowego wora, tylko wróciłyby do Brukseli. Chwała Bogu, ministerstwo nie uznało burmistrza Sianowa za w ogóle partnera. Dla nich partnerem jest ZIT jako całość. Głosowanie uznali za absolutnie legalne, dobrze przeprowadzone i te pieniądze dzisiaj wiemy na pewno, że otrzymaliśmy wbrew temu, co wyprawił burmistrz Sianowa, próbując działać na szkodę i gminy miasta Sianów, i miasta Koszalin.
2: Piotr Owiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Mówiąc szczerze, to nie byłem przygotowany. Nie wiedziałem, że te ostatnie zdanie, ale gratuluję, panie prezydencie, bo myślę, że czas najwyższy, żebyśmy na głos zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Transport publiczny sam w sobie jest bardzo ważnym elementem dla mieszkańców, myślę. A tutaj mieliśmy taką klasykę, którą można, nie chcę na ten temat się rozwodzić, ale klasykę, którą można ująć, że sam ktoś nie chciał zjeść, bo nawet nie wystartował po te pieniądze, ale też nie chciał dać zjeść komuś. No, myślę, że mieszkańcy i historia będzie potrafiła to w jakiś sposób ocenić. Ale porozmawiajmy chwilę o transporcie publicznym i o MZK, w którym mam tą przyjemność zarządzać od 2 lat. I powiem tak, jak drukowaliśmy te roll-upy, to był projekt, tak? 51 nowych autobusów, to były projekty, które rozpoczynaliśmy. To drukowaliśmy nie tak dawno, tak naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w fazie projektów to zostało już tylko 10 autobusów, a 41 autobusów to jest fakt, który się wydarzy. Jedno malutkie doprecyzowanie: tych autobusów w przyszłym roku diesli wjedzie 15, a nie 10, i to jest dobra informacja. One się już produkują. Od razu powiem, że będą w kolorze niebieskim, więc transport publiczny będzie nosił barwy flagi naszego miasta. Nie do końca w tym kolorze niebieskim, który jeżdżą dzisiaj, ale takie typowe, bardzo zbliżone do flagi naszego miasta. Będą to autobusy marki MAN. To MAN wygrał ten przetarg. Będzie to 15 autobusów. Będą to autobusy przegubowe i będą to autobusy 12-metrowe. Najnowocześniejsze, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, przystosowane do osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób słabowidzących. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. To nie koniec dobrych informacji, bo tak jak pan prezydent powiedział, dostaliśmy dofinansowanie. Dokładnie to jest kwota 42 209 458 zł i 39 groszy. Przy czym, panie prezydencie, jeszcze tutaj podziękowania i ukłon w stronę prezydium ratusza, bo 7,5 miliona złotych to jest wkład własny, który miasto tak naprawdę wykłada, żebyśmy mogli zrealizować ten projekt, to 15% jest wkładu własnego.
21: To jest w tej kwocie, tylko to jest oprócz tej kwoty.
2: To jest oprócz tej kwoty, bo razem to jest 49 milionów 658 zł netto, a brutto z wszystkimi kosztami, również tymi, które nie są kwalifikowane, to jest projekt na 69 milionów złotych. Czekamy jeszcze z niecierpliwością, bo mówiąc o tym, że 41 autobusów, to mamy to, co już mamy w garści, to czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ono będzie niebawem, jednego projektu, też z pieniądze z subtu i to będzie zakup wtedy kolejnych, wnioskowaliśmy tam o środki na kolejne 10 autobusów. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo tych pieniążków tam jest 700 milionów złotych, a startuje do tego cała Polska. To, co się wydarzyło dotychczas, te 42 miliony, to było Pomorze Zachodnie, tak? Bo to było podzielone na subty regionalnie. W tej chwili startuje do tego cała Polska, ale staraliśmy się spełnić absolutnie wszystkie wymagania. Jedno zdanie tylko, bo sobie obiecałem, jak obejmowałem to stanowisko, że nie będę mówił nigdy o poprzednikach, choć czasami naprawdę trudno, gryzę się w język, ale jedna rzecz dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Przez ostatnie 11 lat MZK kupiło 11 autobusów. Tyle się pojawiło w taborze. A przez ostatnie 11 miesięcy również MZK kupiło 13 autobusów, więc mówię to tylko po to, żeby pokazać Państwu skalę, jak to wygląda. Reszta tych autobusów, czyli 15, które wjadą w przyszłym roku, one się już produkują, plus te 13 elektrycznych autobusów, które wjadą w 2028 roku, to są autobusy, które już mamy. Powtarzam się, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co przed nami. Mamy gdzieś w powietrzu wiszące jeszcze 10 autobusów, w sumie to jest 53 autobusy. 53 autobusy przy taborze, który, jak obejmowałem tą funkcję, to było 69 autobusów. W tej chwili mamy 74 autobusy, bo część autobusów siłą rzeczy, szanowni Państwo, jest wycofywanych. One się już po prostu nie nadawały, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Średni wiek życia autobusów, bo to też jest bardzo ważne, w komunikacjach miejskich w Polsce to jest 8 lat. On nie przekracza 8 lat. U nas autobusy średnio miały 15 lat i więcej, a najstarszy autobus ma lat 31. Tak to wygląda i tyle, jeżeli chodzi o historię. Ważne jest, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Podchodzimy bardzo poważnie do powierzonego nam zadania. Rozpoczęliśmy pracę w MZK od utworzenia planu wymiany taboru na lata 2025-2030 i w tym planie wskazaliśmy też kierunki rozwoju. Bardzo długo debatowaliśmy, czy to będzie kierunek rozwoju w kierunku wodorowego napędu lub elektrycznego, bo to nie jest też tak, że to jest nasze chciejstwo lub nasze marzenie, żeby iść w kierunku autobusów zeroemisyjnych, tak? Które w prostej linii są 2-2,5 razy droższe niż autobusy diesla. Działamy w reżimie dyrektywy unijnej i działamy w oparciu o ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I czasami czytam, jak mieszkańcy się denerwują, dlaczego kupujemy elektryki, dlaczego idziemy w taką drogą technologię. My nie mamy wyboru, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest coś, co my musimy zrobić. Te 10 autobusów, które Państwo widzicie, to są autobusy używane, ale kupiliśmy, ten cały projekt obiewał na 7 milionów złotych. Jeden taki nowy autobus kosztuje 1 600 000, a my 10 kupiliśmy za 7 milionów złotych. One miały 250 tysięcy przebiegu i proszę mi wierzyć, pochodzą z rynku niemieckiego, są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że już mieszkańcy dostrzegają tą różnicę. Te 15 autobusów, umowę na zakup tych autobusów diesla podpisywaliśmy w Sylwestra o godzinie 19, ponieważ do końca roku mieliśmy czas na podpisanie tej umowy na zakup diesla, bo od 1 stycznia byłoby to już niemożliwe. Dzisiaj zakup diesli praktycznie dla samorządu stał się już całkowicie niemożliwy i zakazany prawem. Jeśli to, o czym pan prezydent mówił i produkcja prądu będzie rozwijać się, ten klaster energetyczny, który tworzymy w tej chwili w Koszalinie, jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym to widzimy, że zmierza, to proszę mi uwierzyć, że jeśli pozyskamy tani prąd, o tak mówiąc wprost, to przejechanie 100 km będzie nas kosztowało w przeliczeniu na energię elektryczną tyle, jakby palił 12 litrów oleju napędowego. A dzisiaj autobusy hybrydowe, które mamy, palą 40 litrów oleju napędowego, a diesle palą 50 litrów oleju napędowego. To proszę zobaczyć, jest szansa, że gdybyśmy pozyskiwali tanią energię, to koszt transportu publicznego spadnie czterokrotnie. Trzymamy kciuki, że to się uda. Nie przedłużając, za zaraz za planem wymiany taboru powstało drugie opracowanie, które Państwu polecam. To jest strategia kierunków rozwoju transportu publicznego. To opracowanie to jest na 10 lat, 2025-2030, bo jak mielibyśmy się rozwijać, gdybyśmy nie przyjęli jakiegoś planu? Tylko i wyłącznie dobry rozwój gwarantuje nam obranie jakiegoś planu i realizacja tego planu. Tą strategię opracowaliśmy, ona powstała już tak naprawdę na przełomie listopada i grudnia. Jest to przy pełnym udziale miasta, za co dziękujemy, bo mam nadzieję, że i mieszkańcy, i Państwo widzicie, że ta współpraca miasta i spółki miejskiej MZK układa się bardzo dobrze i tak naprawdę nie mielibyśmy nawet szans pozyskać tych 42 milionów, gdyby miasto nie miało w tym swojego udziału. Tak? Spółki nie stać by było tak naprawdę na wnioskowanie o takie potężne pieniądze. Musicie Państwo wiedzieć, że te zabiegi burmistrza Sianowa sprawiły, że między wakacjami zeszłego roku a grudniem nam zostało tylko 4,5 miliona do wykorzystania. Moglibyśmy za to kupić jeden autobus z infrastrukturą. Chytrość przegrała i proszę Państwa, te pieniądze wróciły do puli. Dzięki temu mamy 13 autobusów. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem się spotkać i pochwalić się tymi 10. To będzie oznaczało jedno, że w przeciągu 3 lat 85% autobusów z naszego taboru będzie nowych.
21: Ważne jest też, że żeby flota normalnie mogła funkcjonować, to jest, zawsze musi być kilka autobusów w rezerwie. Jak zaczynaliśmy, no to nie mieliśmy ich w rezerwie, tylko zawsze było minus 3-4 autobusy, bo zawsze brakowało. Bo który się popsuł, bo coś tam. Ja nawet kiedyś słyszałem taką opinię jednego z kierowców, że on się codziennie boi, żeby się podłogał oberwie i może zgubić pasażerów. Tak by wyglądał stan na początku. I się oczywiście to już jest abstrakcja, jesteśmy już zupełnie w innym miejscu i czasie. Ale do takiego stanu nasi poprzednicy doprowadzili.
2: Ja powiem Państwu jeszcze, jak wygląda ta współpraca z panem prezydentem, tak? Ci starsi pracownicy, którzy są w spółce, poprzedniego prezydenta nie widzieli w spółce nigdy, tak? Zastępcy prezydenta resortowego widzieli w kadencji 2 razy. Pan prezydent Tomasz Sobieraj pod naszą namową przyjechał, podnieśliśmy autobusy i obejrzeliśmy je od spodu. Pokazaliśmy, jak to wygląda na samym początku, żebyśmy zrozumieli, że mamy wspólny cel, tak? I musimy grać do jednej bramki i proszę mi wierzyć. Czytałem też takie duże opracowanie, dlaczego Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. 45% tego sukcesu, szczęśliwości mieszkańcy Gdyni wskazali na dobrze zorganizowany transport publiczny, tak? Naprawdę do końca chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ten transport publiczny jest ważny na zadowolenie życia mieszkańców. Dziś rozpoczęliśmy we wrześniu troszkę zmienioną siatkę połączeń. Dostajemy sygnały, bo nikt jeszcze się nie urodził taki, kto by tą siatkę stworzył idealną dla wszystkich. Ale dostajemy sygnały, my na te sygnały, drodzy Państwo, reagujemy bardzo żywo. Tak? Za każdym razem to nie idzie do kubety. To za każdym

0: tak? I teraz znowu wracam do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i do tego, że jesteśmy zmuszeni do zakupu tych elektryków. Wybrzmiało, że potrzebujemy minimum jakieś 40 milionów, żeby uruchomić w ogóle ten transport zeroemisyjny. A budowa nowej siedziby to był koszt rzędu 80, wyceniany był na około 80 milionów złotych. Tak? Proszę mnie nie łapać też za te cyfry w przyszłości ewentualnie, bo wiadomo, że to jest szacunkowe. Szacunkowe. I doszliśmy do wniosku bardzo szybko i znowu ukłon dla pana prezydenta, że jeżeli mamy 40 milionów wyłożyć i próbować na siłę ten tabor zeroemisyjny, elektryczny zmieścić na tej w siedzibie w tej chwili na Gnieźnieńskiej 9, co praktycznie jest niemożliwe i oznaczałoby przebudowę, ciągnięcie, my tam potrzebujemy 8 MW prądu, ciągnięcie prócie ulicy Gnieźnieńskiej, doprowadzenie energii, to łatwiej nam było poszukać ewentualnie miejsca gdzie indziej. Szacunkowo wycenialiśmy działkę, na której dzisiaj się znajdujemy, to jest 3,5 hektara przy parku, nad rzeką, tak naprawdę z pięknym widokiem na Górę Chełmską. Myślę, że mieszkańcy też się ucieszą, jeśli wyprowadzimy ten ciężarowy transport, co by nie powiedzieć, na ulicę Wołyńską, gdzie będzie łatwiej dociągnąć energię. I teraz 40 milionów, które mielibyśmy wsadzić, plus 25 milionów, które mamy nadzieję szacunkowo uzyskamy ze sprzedaży tych 3,5 hektarów, to brakuje nam tylko 15 milionów w tym momencie, żeby pomarzyć o nowej siedzibie, tak? Nowej, całkowicie nowoczesnej siedzibie przystosowanej do autobusów elektrycznych i przystosowanej do autobusów wodorowych, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na ulicy Gnieźnieńskiej spełnić tego reżimu wymogów, bo to jest zupełnie inne hale serwisowe, zupełnie inna technologia napraw i obsługi tych autobusów. I wtedy to naprawdę decyzja była, proszę mi wierzyć, błyskawiczna. Nie dzieliliśmy się jeszcze z opinią publiczną tą decyzją. Dzisiaj jest pierwszy raz, ale panie prezydencie, dziękuję kolejny raz. Zaczniemy ją już tak naprawdę robić teraz, w przyszłym roku. Te elektryki już nie wjeżdżają na Gnieźnieńską.
1: Te elektryki na Gnieźnieńskiej nigdy się nie pojawią. One będą od razu tam w tej nowej siedzibie na Wołyńskiej.
0: 1/3 nowej siedziby będzie skończona. Ten jest na 3 etapy to podzielone.
1: Najpierw wprowadzimy tam elektryki, a później sobie będziemy bazę rozwijać, żeby przenieść te autobusy diesla, które mamy tamtą lokalizację.
0: Średnio rocznie, powiem może o kilometrach, bo to też jest zatrważająca kwota, 3 100 km przejeżdżamy w tym roku przez objazdy, przez zmiany różnego rodzaju, przejedziemy 3 800 000 km. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj rano mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. Te 800 000 to, panie prezydencie, dobra informacja. To jest 6 milionów złotych więcej za wozokilometry. Ja państwu też to mówię celowo, żebyście i państwo, i mieszkańcy, żeby wiedzieli, jak to się przekłada na pieniądze, a przewozimy w granicach 33 milionów ludzi rocznie. Za co dziękujemy. To też będzie na pewno rekordowy rok, jeżeli chodzi o stratę finansową. Zaraz powiem, bo od początku tylko jak nastałem w MZK, to nie zgadzam się, panie prezydencie, ze sformułowaniem, że jest strata MZK. Nie ma czegoś takiego jak strata MZK. Jest to polityka finansowa, którą kreuje Rada Miejska tak naprawdę i my tylko według tego reżimu, w którym się znajdujemy, mówimy tu o cenie biletów i mówimy to o rozliczaniu wozokilometrów, my w tym żyjemy. Stąd one są niedoszacowane, powstaje strata jest wyrównywana przez miasto i też pewnie państwo tego nie wiecie. Jak przyszedłem do pracy, to była nierozliczona rekompensata za 2022, 2023 i 2024 rok. I w przeciągu jednego roku pan prezydent podjął taką decyzję i radni miejscy, żeby tą stratę wyrównać. To jest coś, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. Nie chcę mówić o poprzednikach, ale naprawdę to zainteresowanie poprzedniej władzy zakładem komunikacji miejskiej było marginalne, żeby powiedzieć. Dzisiaj paliwo. Jesteśmy największym biorcą paliwa w mieście. Zużywamy dziennie 5000 litrów. I proszę sobie wyobrazić, że galopujące ceny to jest dzienna strata o około 12 do 15 tysięcy złotych. To proszę państwa, jak to przeliczymy na skalę roku, to już mamy jakieś 2,5-3 miliony złotych większą stratę niż rok temu, niż w poprzednim roku. Wprowadzenie przez rząd tej akcji CPN, ceny paliw niżej, oczywiście obniżenie podatku VAT, pomogło osobom fizycznym. Dla mieszkańców było to odczuwalne. Dla nas absolutnie nie, bo my przecież większość kosztów ponosimy ze stawką 23%

0: stawka 8%, to nam tylko pogłębiała stratę. Jak to będzie? Aż się boję pomyśleć. Ostatnio analizowaliśmy, czy nasze pylony mają możliwość włączenia jedynki z przodu, czy są dwucyfrowe, tak? Bo niektóre koncerny nawet w Koszalinie nie mają takich pylonów. Stacje MZK...
1: Tylko żeby to nie, przepraszam, żeby to nie wybrzmiało tak, że za chwilę będzie paliwo na stacji MZK po 10 zł. Nie, nie ma takiego tutaj... Mam takie zamiary, żeby paliwo na MZK było droższe niż gdziekolwiek indziej, tak?
0: Proszę Państwa, na stacja MZK została powołana do tego, tu mieszkam, tu tankuję, wszyscy znamy to hasło, bardzo dobre uważam, przy czym, proszę mi wierzyć, często jesteśmy opluwani, chyba nawet można użyć tego słowa, przez internautów za ceny paliw. Proszę mi wierzyć, że stacja paliw MZK nie zarabia na paliwie. To nie jest wielka tajemnica, nasze finanse. Jeżeli ktoś chciałby, proszę zapytać w ramach informacji publicznej, pokażemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że my mamy chęć zysku, albo mamy takie zyski jak Orlen i możemy sobie obniżać cenę paliw. Proszę mi wierzyć, że nie zarabiamy na paliwa. Kupujemy te paliwa i sprzedajemy. Koszt sprzedaży jednego paliwa do niedawna to był 41 groszy, dzisiaj to jest 55 groszy, a w tym okresie, kiedy działał CPN, to było na 65 groszy, to się nie da na tym zarobić. I to szacunek dla miasta, że pozwala nam jeszcze utrzymywać. Ale z drugiej strony gwarantujemy Państwu jakość paliwa. Tylko w tym roku dwa razy audyt przechodziliśmy, były sprawdzane przez dwie niezależne firmy i jakość paliwa mamy na najwyższym poziomie.
2: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3 lat aż 85% koszalińskich autobusów stanowić będą fabrycznie nowe pojazdy.
3: SK Koszalin.
2: Ponad 83 tysiące pasażerów skorzystało tego lata z szynobusu na trasie Koszalin-Mielno. To o 3 tysiące osób więcej niż rok temu. Rekordowe statystyki sprawiły, że samorządy chcą, by pociągi na tej trasie nie kursowały jedynie w wakacje.
4: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Połączenie Koszalin-Mielno jest szczególnie istotne w okresie wakacyjnym, kiedy znacząco wzrasta liczba osób podróżujących w kierunku nadmorskich miejscowości. Szynobus pozwala ominąć problemy związane ze wzmożonym ruchem samochodowym i poszukiwaniem miejsc parkingowych, zapewniając bezpośredni i wygodny dojazd z Koszalina do Mielna i oczywiście z powrotem. Zainteresowanie tym sposobem podróżowania utrzymuje się na wysokim poziomie. W pierwszej połowie sierpnia 2026 roku szynobus cieszył się szczególnie dużą popularnością. W tym czasie z połączenia skorzystało ponad 23 tysiące podróżnych. Połączenie Koszalin-Mielno wpisuje się w działania na rzecz rozwijania ekologicznego transportu zbiorowego i tworzenia dogodnych możliwości przemieszczania się pomiędzy Koszalinem a najbliższą nadmorską miejscowością, czyli Mielnem. Szynobus na trasie Koszalin-Mielno kursował od 13 czerwca do 13 września. Zakończenie sezonu wakacyjnego nie oznacza końca rozmów o przyszłości połączenia. Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i burmistrz Mielna prowadzą rozmowy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego dotyczące możliwości wydłużenia kursowania pociągów również poza sezonem letnim. Jednym z analizowanych wariantów było uruchomienie pilotażowych kursów po zakończeniu sezonu. Zakładano, że od 14 września do 12 grudnia pociągi mogłyby kursować w wymiarze 9 par połączeń dziennie. Ten wariant nie został jednak jeszcze uruchomiony. Po zakończeniu sezonu letniego, 13 września, regularne kursowanie szynobusu zostało zakończone. Obecnie trwają rozmowy dotyczące możliwości rozszerzenia oferty w przyszłości. W przypadku realizacji pilotażu jego szacowany koszt wynosiłby około 560 tysięcy złotych. Dodatkowo należy przeznaczyć około 80 tysięcy złotych na utrzymanie i diagnostykę infrastruktury kolejowej, łącznie więc byłoby to około 640 tysięcy złotych. Samorządy analizują również możliwość uruchomienia całorocznego połączenia Koszalin-Mielno. W takim wariancie zakłada się utrzymanie letniej oferty w obecnym kształcie oraz uruchomienie 9 par pociągów dziennie poza sezonem. Całoroczne połączenie miałoby służyć więc nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom. Pociągi mogłyby być wykorzystywane między innymi przez osoby dojeżdżające do pracy i szkół, a także przez mieszkańców korzystających na co dzień z transportu publicznego pomiędzy Koszalinem i Mielnem. Szacowany deficyt całorocznego połączenia wynosi blisko 2,5 miliona złotych rocznie. Koszt ten miałby zostać podzielony pomiędzy samorządy Koszalina i Mielna. Do tego dochodzą koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury na linii kolejowej nr 427 Mścice-Mielno. Przy wydłużeniu okresu kursowania pociągów o około 9 miesięcy szacowany koszt tych prac wynosi blisko 250 tysięcy złotych. W przypadku uruchomienia połączenia całorocznego konieczne byłoby więc zabezpieczenie ponad 2,5 2,5 miliona złotych, obejmujących szacowany deficyt przewozów oraz dodatkowe koszty utrzymania i diagnostyki infrastruktury kolejowej. Na tym etapie całoroczne połączenie nie zostało uruchomione, a jego realizacja zależy od dalszych rozmów pomiędzy samorządami oraz od możliwości zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. Rosnąca liczba pasażerów pokazuje, że zainteresowanie tym połączeniem utrzymuje się na wysokim poziomie. Tegoroczny sezon zakończył się wynikiem ponad 83 tysięcy pasażerów, a teraz przed samorządami stoi pytanie, czy i w jakiej formule połączenie powinno funkcjonować również poza sezonem letnim.
2: Całoroczne połączenie miałoby służyć przede wszystkim osobom dojeżdżającym do pracy i szkół. Główną barierą pozostają jednak koszty.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Elska koszali.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

SK Koszalin.